Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

around you, baby.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Julie!

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

So nice.

bisa udah.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moich plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach, to jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

stew.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Za okropne trio, oni wciąż biją.
1: Siją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenisz, statystyka, kalisz, tenisz, statystyka, kalisz, tenisz, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa z prefiksa parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

episode.

0: Jak w każdy poniedziałek witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Mateusz Kwiatkowski i Kwiatowa Audycja. Naszym realizatorem dzisiaj jest oczywiście klasycznie Jakub Wysocki.
1: Dzień dobry Polsko.
0: A naszym tematem jest dzisiaj, no właśnie, Dzień dobry Polsko, wielki festiwal, który już w tym tygodniu w Trójmieście, czyli Open Air Festival. Co roku czekamy na ogłoszenia, czekamy na wielkie nazwiska i czekamy też na te ciekawe nazwiska, może nie tak duże, ale na pewno takie, na które warto zwrócić uwagę. Od razu powiem, że Open Air nie jest naszym sponsorem, ani tutaj żadnym, żadna nie jest to lokowanie produktu, więc możecie być pewni, że to będzie bardzo, bardzo autorska opinia i że nie będzie ona w żaden sposób naruszona. Tak, Alter Art nie dał mi akredytacji w tym roku, więc może za rok już będzie, może za rok to będzie sponsorowana audycja. W tym roku jeszcze nie. Alter Art chyba nie ma instynktu samozachowawczego, bo teraz mogę mówić o tym, mogę mówić o tym line-upie szczerze, a nie tak, żeby było miło. Więc będę mówił... Dzięki Kuba za włączenie tej reakcji. Jeśli chodzi o tegoroczny line-up, to od razu wam zdradzę, że ja jadę tylko na jeden dzień tego festiwalu w tym roku i będzie to pierwszy dzień. Przez następne tutaj półtorej godziny będę was przekonywał, że pierwszy dzień jest naprawdę świetny i ten line-up jest fantastyczny. Nie mogę się doczekać środy na Openerze, ponieważ... Myślę, że to może być jeden z najlepszych dni festiwalowych, na jakich byłem w życiu. Naprawdę zestaw na środę jest fantastyczny i tutaj zaraz go sobie omówimy. Jeśli chodzi o ten zestaw w kolejnych dniach, to są tam ciekawi artyści, aczkolwiek są to głównie ciekawi artyści na mniejszych scenach. Jeśli chodzi o gwiazdy na tych scenach większych, to są pojedyncze dobre piki. Stwierdziłem, że to nie jest wystarczająco dużo, żeby kupić cały karnet, który, no jak wiemy, jest dość drogi, no bo taka jest niestety specyfika dużych festiwali w 2026 roku. Moim zdaniem te kolejne dni są zbyt rozrzedzone, ale ten pierwszy jest niesamowicie skondensowany, jest masa dobrych koncertów i zacznijmy właśnie od tego pierwszego dnia. Myślę, że jeśli chodzi o taką naszą formułę omawiania tego, to po prostu będziemy lecili sobie tak jak jest to w harmonogramie festiwalu i będziemy sobie przechodzili przez wszystkie dni po kolei. Zacznijmy od środy, na której będę i na pewno jeśli chodzi o rozpoczęcie tego festiwalu, to pojawię się już o 17.30, żeby być na otwarciu mainstage'a, ponieważ na otwarciu mainstage'a zagra Kasia Linz. Jest tutaj polska wokalistka, co jest bardzo fajne. No i jest to Kasia Linz, która mam nadzieję zagra materiał z albumu Obywatelka KL. Jest to album, który dostaliśmy od niej stosunkowo niedawno. Ona już grała ten materiał rok temu na trasie Męskiego Grania. Potem ukazał się album i w tym roku była trasa koncertowa Obywatelki KL. W Warszawie szybko wysprzedana stodoła. Naprawdę bardzo duży sukces tego projektu. I ja bardzo sceptycznie do tego na początku podchodziłem, ponieważ nie jestem fanem coverów, ale jestem fanem Republiki i bałem się, jak to wyjdzie. Bałem się, że to będzie po prostu jakieś takie odświeżenie materiału, który już wszyscy znają i kochają, bo Republika miała mnóstwo fantastycznych utworów i myślę, że one są no, symbolem polskiego rocka lat 80. i 90. w sumie też, ponieważ na przykład słynna Masakra wyszła w roku 95. Więc bałem się, co zrobi z tym materiałem Kasia Linz, a ona nagrała naprawdę fantastyczny album. Jest to album, w którym dostajemy nie tak znane utwory, dostajemy te mniej znane, ale bardzo ciekawe utwory Grzegorza Ciechowskiego. Dostajemy je w bardzo dobrych aranżacjach i dostajemy je zreinterpretowane. Dostajemy je pokazane w zupełnie nowym świetle. Te teksty mogą taki dostać nowego tlenu. Jestem naprawdę fanem tego projektu. Na tym albumie jest kilka takich perełek. Jest też kilka mniej udanych utworów. Na przykład Śmierć w bikini uważam, że nie wnosi nic nowego. I mimo tego, że to jest fantastyczny utwór Republiki, to w wykonaniu Kasi Linz brzmi po prostu nie aż tak świeżo, ale na przykład Moja krew uważam, że jest fantastyczna. Ja będąc w liceum już prawie 10 lat temu, strasznie to brzmi, grałem covery Republiki, grałem w zespole i rzeczywiście graliśmy też covery Republiki i pamiętam, że była taka zasada, żeby unikać mojej krwi, bo to był utwór, który był po prostu niesamowicie patetyczny, bardzo ciężki w swoim takim wybrzmieniu i to w ogóle nie pasowało na koncerty, żeby to zagrać, bo to po prostu zabijało publiczność. A Kasia Linz wzięła się za ten utwór i zrobiła go fenomenalnie. Dała naprawdę sprawiła, że ten utwór jest cały czas patetyczny, ale jest też taki nostalgiczny, jest taki wprawiający w zadumę. Ten utwór zyskał nowy charakter i tak jest z wieloma utworami na tym albumie. Są też właśnie takie odkopane, mniej znane utwory Republiki i właśnie takiego utworu sobie teraz posłuchamy, ponieważ no bardzo chcę, żebyśmy posłuchali chociaż jednego utworu z tego albumu i wybrałem, że posłuchamy Przyznaję się do winy.

0: to była Kasia Linz. Kasia Linz, która otworzy tegoroczny Open Air Festival, ale potem będzie również ciekawie, ponieważ potem przenosimy się na tent stage'a, gdzie o godzinie 19 wjedzie zespół Nick Up, o którym już w zeszłym tygodniu była audycja i tutaj od razu przy okazji wyrzucę fajnego newsa. Kwiatowa audycja pojawiła się na SoundCloudzie, dlatego bardzo was zachęcam, żeby się na Mixcloudzie, więc teraz was zachęcam do tego, żebyście weszli sobie na mixcloud.com/kwiatowa_audycja. I tam kwiatową audycję będziecie mogli znaleźć. Będę wrzucał po kolei audycje z nowego sezonu, czyli te aktualne, a potem jeszcze wrzucę wszystkie audycje archiwalne, które gdzieś tam udało nam się z Kubą odkopać i trochę zmodyfikować, też przy okazji odświeżyć. Na razie są tam 3 audycje pierwsze z tego nowego sezonu, ale myślę, że Kuba tutaj będziemy wrzucali wszystkie, nie?
1: Absolutnie, będziemy wyrzucali wszystko, odkopiemy wszystko, co się da. Niestety nasza chmura trochę tam poucinała i trochę gdzieś tam zginęło, ale myślę, że co się da, to na pewno odkopiemy i to najważniejsze będą.
0: Tak, no nie będzie to 100%, ale będzie to przynajmniej jakiś tam fragment tego, co udało nam się do tej pory zrobić. Myślę, że to też fajne, żeby te takie wspomnienia podtrzymywać i mieć to zebrane wszystko w jednym miejscu. Mam postanowienie, żeby wrzucać jedną audycję dziennie, więc to przez cały lipiec będę miał taką zabawę, a troszkę niestety zajmuję, żeby tak podoklejać, poucinać niektóre rzeczy, które są wycięte, jeśli chodzi o nasze nagrywki, więc troszkę to wymaga, ale myślę, że taki plan na lipiec jest fajny i potem będziemy mieli takie całą masę kwiatowych audycji zebraną, ponieważ to będzie jakoś, nie wiem, z 60 godzin, jak tak liczyłem. Masa materiału, ale bardzo fajnie. Więc zachęcam was do tego, żebyście na Mixcloudzie obserwowali, co się dzieje w temacie kwiatowej audycji, ponieważ jestem tam bardzo aktywny ostatnio i tą aktywność postaram się utrzymać na takim samym poziomie. Na pewno też tam dorzucę audycję dotyczącą Nick Up, dlatego teraz nie będę się za dużo rozwodził, tylko po prostu cieszmy się tym, że Nick Up będzie na Openerze już za 2 dni, ten niesamowity koncert. Ja się nie mogę doczekać, już byłem 2 razy na ich koncercie, bardzo chętnie zobaczę ich po raz 3, a my teraz posłuchamy sobie Liar's Tale.

To było Nikap. Ja już się nie mogę doczekać tego koncertu. Za dwa dni na Openerze będziemy mogli ich wszyscy będziemy mogli ich usłyszeć. A mam nadzieję, że jeśli tam będziecie, to widzimy się pod sceną, ponieważ naprawdę będzie fantastyczny koncert. A potem, co się dzieje potem? Ponieważ właśnie, potem o godzinie 20 na main stage'a wchodzi Zara Larsson, ale wy nie idziecie na main stage'a. Absolutnie nie idziecie na main stage'a. Wy idziecie na alter stage'a, ponieważ tam zagrają Viagra Boys. Uwielbiam ten zespół. To jest prawdziwy post-punk ze Szwecji, a wiemy, że Skandynawowie potrafią robić dobry post-punk, więc na pewno trzeba się wybrać na ten koncert. Viagra Boys to jest zespół, który wybił się już parę lat temu i na scenie punkowej są bardzo znani, są zespołem ociekającym testosteronem i naprawdę grającym niesamowicie dobrą muzę, bardzo ciekawą. Bardzo ciekawą też na poziomie lirycznym, który momentami jest dość wulgarny, ale też przy okazji zabawny. Myślę, że to jest taki fajny zespół, który można posłuchać na luzie. Oni mają w swoich tekstach bardzo dużo takiej swobody, ale też przy okazji trochę takiego poruszania tematów politycznych, trochę filozoficznych, ale w bardzo zawsze taki delikatny sposób, taki sposób podgryzający. Jeśli chodzi o ten zespół, to oni, wydaje mi się, że właśnie fajnie są na fali wznoszącej już od paru lat, ponieważ na początku, w roku 2018 ukazał się ich album Street Worms. To był album, którego jestem wielkim fanem, ponieważ tam pojawia się taki utwór jak Worms, który jest bardzo bardzo ciekawy, bo opowiada o tym, że nas wszystkich zjedzą robaki. Polecam. Potem pojawiło się Cave World, gdzie było dużo takiej zabawy muzyką punkową. To też polecam fanom takich brzmień. No a w zeszłym roku dostaliśmy ich opus magnum, moim zdaniem. Album nazywa się Viagr Abois. I to był album, który w zeszłym roku, jeśli śledziliście, to pojawił się w moim zestawieniu top 10. I to nawet wydaje mi się, że pojawił się za nisko, bo to chyba na jakim miejscu 7, a to powinno być top 5. To był naprawdę świetny album, do którego ja wracam regularnie. To jest album, którego słucham już od ponad roku i cały czas się nim jaram. Jest tam wiele naprawdę bardzo fajnych nut. Aż tyle, że nie wiedziałem, co tutaj wybrać, ponieważ jest na przykład Pyramid of Health, gdzie jest po prostu satyra ze wszystkich nowoczesnych praktyk dbania o zdrowie i mindfulness i tak dalej. Jest utwór Uno Tu, który jest napisany z perspektywy psa wokalisty. Jest tam naprawdę masa dobrej, zabawnej, ale też mocnej punkowo muzyki. Stwierdziłem, że wybierzemy sobie utwór, który chyba pasuje do tych gości, a ten utwór nazywa się Dirty Boys.

Tak, to byli nasi Dirty Boys, czyli Viagra Boys. Fantastyczny zespół. O 20.10 zagrają na Alter Stage'u w środę i ja na pewno tam będę, bo to jest... Zapowiada się naprawdę fantastyczny koncert i bardzo długo na nich czekałem, chociaż byli w Polsce w zeszłym roku, ale grali na Bittersweet'cie i tam się akurat nie wybrałem. W tym roku na Bittersweet'cie już będę, więc nie będę przegapiał takich okazji. Lecimy dalej, jeśli chodzi o naszą rozpiskę godzinową na Openerze. I dalej na pewno moim zdaniem trzeba pójść na koncert Matta Berlingera. To jest wokalista zespołu The National. Zespół grający taką bardzo melancholijną, gitarową, spokojną muzę. Niestety, oni też często współpracują z Taylor Swift, więc to troszkę... Wydaje mi się, że muzyka The National to jest w ogóle Taylor Swift, ale zrobiona dobrze. W sensie, gdyby Taylor Swift zrobiła to dobrze, to by brzmiało jak The National. Bo naprawdę The National mają fajne teksty. Są właśnie, można pisać o zerwaniach, nie tak jak Taylor Swift, tylko tak dobrze i tak fajniej. Też można grać na gitarze tak dobrze, a nie tak jak Taylor Swift. Więc oni po prostu robią to samo, ale lepiej. I na koncert Matta Berlingera na pewno zajrzę, ale zajrzę tylko na chwilę, bo potem będę leciał pod main stage. I na tym main stage'u zagrają co-headlinerzy tego pierwszego dnia, czyli zespół The XX. To jest zespół, którego ja byłem wielkim fanem w liceum. Wtedy oni też mieli swój peak. Wtedy wychodziły ich kolejne albumy, aczkolwiek self-titled album jest tym najbardziej znanym. Ich album debiutancki. Tam pojawiło się legendarne intro, które jest moim najczęściej słuchanym utworem w ogóle wszechczasów. I tak, jeśli chodzi o The XX, to na pewno to będzie taka podróż do czasów sprzed 10 lat, do tej spokojnej muzyki elektronicznej, połączonej z takimi, z przygrywającą gitarą. Ja nie mogę się doczekać tego koncertu, chociaż wiem, że będzie to koncert bardzo spokojny. Nie spodziewam się fajerwerków, spodziewam się dobrej muzyki i mam nadzieję, że to dostanę. A my teraz posłuchajmy sobie Crystallized.

To było The XX, co prawda nie intro, ale Crystallized. Wydaje mi się, że zrobi większą robotę na koncercie. Naprawdę to może być bardzo fajny koncert. Jestem ciekawy, jak oni się zaprezentują po swoim długim powrocie, po swoim powrocie po długiej przerwie. Ale The XX to nie jest koncert, na który czekam najmocniej. Koncert, na który czekam najmocniej, to jest David Byrne. To jest człowiek, którego ja uwielbiam całym sercem. To jest człowiek, który z każdym rokiem pokazuje, że jest jak wino. I jak patrzyłem na urywki z ostatnich jego występów, to wierzę, że jest w życiowej formie, a ten

On wróci do Polski i na szczęście ten moment nadchodzi teraz, dokładnie za 2 dni będę mógł go znowu zobaczyć. Czekałem na ten moment wiele lat, ponieważ jego koncert był jednym z najlepszych, na jakim byłem w życiu. A te nowe formy, które odkrywa David Byrne, no właśnie. To, co jest ciekawe na jego koncertach, to to, że wszyscy muzycy wykonują choreografię i grają na instrumentach, które są przenośne. To się tyczy oczywiście gitarzystów, basistów, oni mają łatwo, ale to też tyczy się klawiszowców, którzy grają na instrumentach klawiszowych, które są zdatne do tego, żeby być przenoszone. Perkusiści też grają jak takie marszowe zespoły i mając instrumenty perkusyjne na sobie. No to jest właśnie tak, jakby się oglądało taki maszerujący zespół, który gra muzykę Davida Byrna i wraca do lat 80., żeby zagrać największe utwory zespołu Talking Heads i zagrać to, co David Byrne przygotowywał przez ostatnie 30 lat, a tam jest jeszcze naprawdę masa dobrych utworów. David Byrne to jest muzyczny szaleniec, który cały czas na scenie pokazuje nam, że potrafi wpadać na nowe, coraz to ciekawsze i coraz to dziwniejsze pomysły. Zaczęło się oczywiście od słynnego filmu Stop Making Sense, gdzie po kolei na scenę wjeżdżały kolejne instrumenty, a David Byrne stał pośrodku w zdecydowanie zbyt dużym garniturze, który sprawił, że wyglądał on jak gigant. Tym gigantem muzycznym na pewno jest i będziemy mogli to zobaczyć już niedługo. A teraz posłuchajmy jego już autorskiego utworu. To nie jest twórczość Talking Heads, to jest po prostu David Byrne i Everybody's Coming to My House.

To był koncert, na który czekam najbardziej. David Byrne na Openerze. Niesamowite będzie to, co się tam wydarzy. A David Byrne jest w niesamowitej formie i cały czas wydaje przecież nowe albumy. W zeszłym roku wyszło, i to kolejny album, który pojawił się w moim top 10 zeszłego roku, Who is the Sky? To jest bardzo ciekawa nazwa albumu i bardzo ciekawy cały album. Naprawdę tam no nietypowe opowieści nam serwuje na tym albumie David Byrne. One są oprawione tak samo nietypową warstwą muzyczną. Jeśli chodzi o takie eksperymentalno poprokowe albumy, bardzo wam polecam. Naprawdę to jest coś, w czym ja się zauroczyłem. To jest taki naprawdę przeuroczy album. A jeśli jesteśmy w temacie przeuroczej muzyki, to trzeba wspomnieć o kolejnej co-headlinerce środy, czyli Florence and the Machine. To jest zespół, który ja uwielbiam. Florence jest jak taki anioł, który przylatuje na scenę. Chociaż jeśli chodzi o tę nową twórczość Florence, to podchodzę do tego z drobnym dystansem. Wydaje mi się, że te nowe brzmienia i to cała ta faza Everybody Screams od Florence jest nieco bardziej mroczna. Mam nadzieję, że ten koncert nie będzie mroczny, ponieważ najbardziej inspirująca mnie Florence to jest ta Florence, która jest totalną romantyczką. Ja byłem raz na koncercie Florence and the Machine, to było na Orange Warsaw Festiwalu bodajże 3, a może już nawet 4 lata temu. I to był koncert z tych, które zmieniają życie. Naprawdę wspaniałe doświadczenie, wszyscy na publiczności nagle czuli się jak wielka rodzina, grupa przyjaciół. Nagle wszyscy przestali się przepychać, wszyscy schowali telefony i cieszyli się tą chwilą. Wspaniałe doświadczenie to było i mam nadzieję, że równie wspaniale będzie w środę, ponieważ koncerty Florence and the Machine to jest naprawdę coś, co potrafi bardzo mocno uderzyć w serducho. Jeśli chodzi o Florence, to tak jak już wspomniałem, najbardziej lubię tę stronę romantyczną, dlatego też taki utwór wybrałem. Teraz posłuchamy sobie o tym, że wszyscy jesteśmy głodni, a to jest Hunger.

0: To było oczywiście Florence and the Machine i to był Hunger. To był utwór, który ja naprawdę, naprawdę uwielbiam. Jeśli chodzi o te dotychczasowe propozycje, to naprawdę już jest masa dobrej muzy na środzie, a jeszcze tej środy nawet nie skończyliśmy omawiać, więc zobaczcie, ile czasu pół audycji nam zleciało, a my cały czas siedzimy w pierwszym dniu, który moim zdaniem będzie zdecydowanie najlepszy. Było parę fajnych propozycji. Kuba, czy tobie Florence and the Machine najbardziej siedzi z tych dotychczasowych?
1: Chyba tak.
0: Nie Nikap?
1: Ale ja Nikap to słucham nieprzerwanie jednej piosenki od ostatniej audycji.
0: No możesz powiedzieć jak, ja czyli domyślam
1: no,
0: się.
1: No możesz zgadywać.
0: No comment.
1: No oczywiście, że
0: tak. O, to jest bardzo mocny polityczny protest song.
1: Dlatego właśnie go słucham, bo ja politykę mam blisko serca.
0: Nie, bo lubisz ostre bita, to jest naprawdę no, bardzo ostry
1: no,
0: bit.
1: No tak, umówmy się.
0: To, ja jeśli chodzi o Nikap, to mam inne swoje ulubione utwory, chyba It's Been Ages, bo It's Been Ages takie bardzo badassowe. Mm. A człowiek Derikap też ma fajny drop na przykład.
1: No Derikap też jest fajny.
0: Więc tak, no Nikap rzeczywiście ma parę fajnych utworów, które usłyszymy. Florence and the Machine na pewno to będzie świetny koncert, chociaż David Byrne, mówię, jest chyba moim faworytem, dlatego że już go widziałem i po prostu wiem, że ten gościu dowozi. Jest też z nami Agata. Agata, w sumie z tych propozycji to co ci się najbardziej podoba?
2: Cześć wszystkim, się przywitam. Tutaj z tych, co na razie padły, to też lubię Florence and the Machine bardzo. Mi się kojarzy troszeczkę takie wspomnienia różne z wymian ze znajomymi, ale jeszcze padną propozycje, które mnie ciekawią, ale nie będę spoilerować.
0: To prawda, padną propozycje. Teraz na przykład pada propozycja, która nazywa się Vito Bambino, bo on będzie zamykał ten pierwszy dzień. No właśnie, tam będę miał do wyboru, czy pójść na Vito Bambino, czy na Joy Anonymous. I trochę się wahałem, ale stwierdziłem, że pójdę na koncert Vito, tak, którego poznaliśmy przez Bitaminę, aczkolwiek obecnie już od wielu lat, od 6 lat już występuje solowo. Agata, może ta propozycja przebije Florence, czy to jeszcze nie?
2: Zobaczymy.
0: Dobrze, to zobaczymy. Ja przy okazji mogę podać ciekawostkę, że kiedyś robiłem wywiad z Vito Bambino. Jak jeśli wejdziecie sobie teraz na stronę TVPW, to tam będziecie mogli to zobaczyć. Telewizja TVPW w ogóle bardzo polecamy. I tam ten wywiad, Agata, też polecasz.
2: Bardzo, zdecydowanie polecam. Proszę obserwować.
0: Tak, to prawda. Tam możecie zobaczyć nasze różne materiały. Na pewno możecie zobaczyć mój wywiad z Vito Bambino, ponieważ to było coś, czym mega się jarałem i uważam, że wyszło to bardzo fajnie. To było ponad 6 lat temu, jak o tym myślę, to jestem absolutnie przerażony. Czas szybko minął, a Vito wydaje kolejne albumy. Nie wszystkie podobają mi się tak jak te jego początki. Szczerze mówiąc, to ten nowy materiał gdzieś tam odchodzi od moich gustów. Ja też, jak kiedyś byłem już na 10 koncertach Vito Bambino, tak powiem jako ciekawostkę, i na tym mi się licznik urwał, bo potem gdzieś to tak we mnie zgasło, jak zaczęły wchodzić te nowe utwory, a człowiek fajnie będzie wrócić. Vito ma na swoim koncie naprawdę perełki, które są ukryte po jego albumach. To są utwory mniej głośne, to są utwory mniej radiowe, to są utwory, których nie ma w reklamach, ale naprawdę on ma do zaoferowania bardzo wiele i jest taki jeden utwór. Kuba, teraz nie będzie tak, że się z tobą żegnamy, tylko ja teraz powiem nazwę utworu, ok? Bo po prostu teraz posłuchamy utwór,
1: no,
0: który
1: się
0: nazywa...
1: Nie wiem, może wezmę to do siebie.
0: Dobrze, to teraz Kuba nie wychodź, ale ten utwór nazywa się Bye Bye Kuba.

0: jedziesz głosować tu w Polsce, jak ty nie wiesz, co to jest jarmuż, weź, proszę się, zastanów się nad sobą, dobrze? Dziękuję.
1: To był Witam Abino, który będzie się zastanawiał nad sobą, a my przechodzimy już do drugiego dnia festiwalu, ponieważ tak jak powiedziałem, ten pierwszy jest napakowany naprawdę dobrymi zespołami. To będzie, już mamy tutaj odliczone 7 dobrych koncertów, a jeszcze parę w międzyczasie można by było znaleźć. No ale przechodzimy do kolejnych dni, gdzie te koncerty dobre zaczynają się rozrzedzać. Drugiego dnia, dzień w ogóle zaczyna się od koncertu Ralfa Kamińskiego. Tak się pięknie składa, że mamy naczelną fankę Ralfa Kamińskiego razem z nami w studiu. Tak, ostatnio Ralf Kamiński nas bardzo pozytywnie zaskoczył, bo wyszedł jego nowy album. Czy to jest jeden z jego lepszych albumów?
2: Moim zdaniem po balu u Rafała zdecydowanie mamy znaczną poprawę i mi bardzo ten nowy album przypomina pierwszą płytę Ralfa, może. Zresztą tak geograficznie, bo góra. I
1: to chyba w ogóle druga strona Polski, nie? To
2: troszeczkę, tak, ale tak. I miałam okazję być na dwóch koncertach z trasy właśnie góry. Otwierającym i zamykającym, więc tak idealnie.
1: Kiedy były te koncerty?
2: Ale trudne pytanie mi zadajesz, ja w daty dobra nie jestem, ale
1: nie, tak mniej więcej.
2: W Warszawie był chyba jakoś jesienią, w listopadzie, albo w grudniu już, to może już zimą, ale chyba jeszcze jesienią, a ten zamykający był jakoś w marcu, lutym marcu.
1: Okej, okay, to szybko się z tym ogarnął.
2: Tak, tak, szybko. Ale było kilka w Warszawie, w Palladium i udane koncerty bardzo. Ja się bardzo cieszyłam, dlatego że też zaśpiewał trochę z płyty Morze. I nie wiem, czy już można zapowiedzieć, więc na razie może nie będę spoilerować.
1: Możemy zapowiedzieć.
2: Tak, i jedną z nich była piosenka Jan, którą Ralf napisał o swoim dziadku i ta piosenka zawsze tak wzrusza mnie mocno i usłyszeć ją na żywo to było jak spełnienie marzeń, naprawdę. Coś niesamowitego.
1: Tak, to jeśli chodzi o muzykę Ralfa, to jest fajny powrót. Dla mnie też od razu słyszałem, że będzie to góra, to miałem nadzieję, że będzie powiązanie z morzem i to muzyczne powiązanie jest bardzo mocne. Skoro chciałaś, żeby usłyszeć Jana na żywo, to tutaj niestety nie mamy opcji na żywo, ale możemy po prostu posłuchać tego utworu, bo ja też jestem wielkim fanem tego utworu i nawet nie konsultując się, tak to wybraliśmy, więc to chyba jest po prostu dobry utwór, którego warto posłuchać. Posłuchajmy Jan.
3: Twoja skóra tuli mnie, nasz piękny rok.

myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się, blizny zniknęły.

0: piękny rok. Nasz piękny rok. Nasz piękny rok. Nasz piękny rok.
1: Tak, to nie był Jan, co prawda. Niestety technologia czasami nas zawodzi. To był 2009, czyli utwór Ralfa z kolejnego już albumu, czyli z młodości. Też fajny numer, więc jak się coś miało wylosować, to w sumie nie wylosowało się źle. Dobrze, że nie polu Rafała, ale takie losowanie nam się tutaj teraz radiowo zrobiło. Kiedyś w ogóle się a propos losowania utworów, to myślałem, żeby robić tak, żeby pod koniec audycji robić losowanie utworu i żeby zawsze to było losowanie między Somebody That I Used To Know i Anxiety. I co się wylosuje, to słuchamy. Taka nasza ruletka to by była. Dobrze, ale jesteśmy cały czas na drugim dniu festiwalu, więc trzeba przyspieszyć tempa i tutaj przenosimy się na flow stage, ponieważ moim zdaniem na kolejnych dniach warto się skupić na mniejszych scenach. Jak ci na dużych nie zawsze spoko, no to przenosimy się na mniejsze. I na mniejszych scenach jest fajnie, bo na przykład o godzinie 18 na najmniejszą scenę, czyli na flow stage, wjeżdża Błoto. I Błoto to jest bardzo ciekawy jazzowy projekt, wywodzący się z Wrocławia, bo to jest projekt założony przez członków legendarnego już w naszym radiu zespołu EAPS. I EAPS stwierdzili, że zrobią sobie taki side project, ponieważ Błoto to jest właśnie to, z czego znamy ich najlepiej, czyli jazz fusion, ale do tego mamy bity z takiego oldschoolowego hip-hopu z lat 90. I ta mieszanka właśnie stworzyła nam Błoto. Tak, jest to taki bardzo błotnisty jazz, ale moim zdaniem jest on naprawdę bardzo fajny. No, zespół ten wybił się głównie na albumie Kwasy i Zasady, który już ukazał się parę lat temu, ale niedawno też pokazał się ich nowy album. Ten album nazywa się Atmosfera i on jest naprawdę bardzo fajny, jest on spokojniejszy, jest tam mniej tego jazzu, jest właśnie więcej takich sampli, które możemy usłyszeć na tym albumie. No, jeśli chodzi o tę ich wcześniejszą twórczość, to ona była bardzo, bardzo jazzowa i taka utrzymywana w takim spokojnym rytmie, ale moim zdaniem bardzo to jest interesujące, co ten zespół ma nam do zaoferowania. I teraz sobie go posłuchamy, a ten utwór nazywa się Hipokryzja.

To było bardzo błotniste brzmienie od błota. Myślę, że warto się wybrać na ten koncert, jeśli ktoś będzie na openerze. To nie jest tak, że musicie stać cały czas pod main stage'em. Możecie też pójść na mniejsze sceny, nawet bardzo to polecam, bo tam można znaleźć właśnie takie perełki z takich małych polskich miast jak Wrocław. Potem idziemy na inne koncerty po błocie i można się wybrać na main stage'a, bo tam będzie Halsey, która jest całkiem fajna i myślę, że da dobry koncert. Na alter stage'u będzie Don West i takie trochę country jakby. To nie musicie w sumie iść, ale potem jest koncert, na który trzeba pójść. I to jest koncert na ten stage'u, ponieważ na ten stage'u zagrają no ikony punku. Taki najmocniejsza topka światowego punku w tym momencie, czyli Idles. Jak się dowiedziałem, że Idles będą na openerze, to moje pierwsze pytanie brzmiało, dla kogo niby? To jest muzyka, która zupełnie nie pasuje na openera. To jest muzyka, która jest 10 razy za mocna na openera, ale dobrze, że tam będą. Dobrze, że taką muzykę też można usłyszeć. No jednak ten stage w tym roku dowozi, no i dowozi na przykład też takie brzmienia. Jestem ciekawy, co się będzie działo podczas tego koncertu, aczkolwiek podczas ich koncertu musi być grubo. To jest naprawdę fantastyczny zespół i trochę mnie akurat boli to, że na ich koncercie nie będę, że akurat tego dnia nie będę na festiwalu, bo naprawdę chciałbym to przeżyć. Idles to jest wspaniały zespół. W Polsce już na festiwalach byli, na przykład byli na Inside Seaside w Trójmieście, więc w sumie wracają do Trójmiasta, tylko na inny festiwal. No a my sobie teraz posłuchajmy Idles w utworze Dancer.

to byli Idols i Dancer, czyli utwór, który no, przenosi nas w takie bardzo badassowe brzmienia. I my przy tych brzmieniach zostajemy, ponieważ teraz czas na co-headlinera czwartku. I wydaje mi się, że ten co-headliner został wpisany jako właśnie ten taki drugi headliner, że niby to nie jest headliner, ale po prostu miał przyciągnąć dużo osób. I to jest chyba taki był cel, bo wydaje mi się, że takim headlinerem, takim totalnym headlinerem będzie Calvin Harris tego drugiego dnia. Ale mi na tym koncercie nie zależy, bo będzie co-headliner i to co-headliner, który bardzo się wpisuje w moje gusta, który czasem wraca do Polski i robi bardzo drogie koncerty, więc wszyscy ci, którzy będą na festiwalu, będą mieli naprawdę dobrze, że mogą go zobaczyć. To jest Nick Cave and the Bad Seeds. Nick Cave, absolutna legenda. Ja Nicka Cave'a miałem okazję zobaczyć na Openerze w roku 2018 i wtedy nie był headlinerem. Wtedy grał przed headlinerami, którymi byli Arctic Monkeys, ale no ja na koncercie Nicka Cave'a byłem niesamowicie usatysfakcjonowany. Mam taki obrazek w głowie, który mi gdzieś tam został po tym koncercie, bo on mówił, czasami mówił rzeczy do publiczności, to były jakieś bardzo dziwne rzeczy, ludzie nie wiedzieli, o co mu chodzi, czasami coś krzyczał do ludzi, czasami śpiewał i śpiewanie było super. Taki to był koncert, że się dużo działo. Ja mam taki obrazek, że zaprosił w jednym momencie dziewczynę na scenę zaczął śpiewać do tej dziewczyny swój utwór. W pewnym momencie był taki utwór, że zaczął krzyczeć i ona była taka totalnie przerażona. Ona dosłownie stała na tej scenie i miała takie przerażone oczy skierowane na niego, na zasadzie co tutaj się dzieje. Wydaje mi się, że to jest dobre podsumowanie jego koncertów. Taki mniej więcej nastrój na tych koncertach można poczuć. Z jednej strony radości z tego, że możemy doświadczać tej muzyki, a z drugiej strony przerażenia, bo nie wiemy co on zrobi za moment. To jest Nick Cave. Nicka Cave'a możecie kojarzyć z właśnie takich, jak już wspomniałem wcześniej, użyłem tego stwierdzenia, badassowych brzmień, ponieważ jest to twórca, w sumie po prostu jego utwory zostały wykorzystane w soundtracku do Peaky Blinders, na przykład Red Right Hand, która jest głównym motywem muzycznym w tym całym serialu. Tak, to jest taka gangsterska muza, ale stwierdziłem, że my sobie nie posłuchamy teraz tych gangsterskich utworów. My posłuchamy sobie utworu, który jest absolutnym hymnem, jest przepiękny i nazywa się on Oh Children.

0: To był Nick Cave i jego wielki hymn, czyli O Children. Nick Cave będzie co-headlinerem w czwartek i to będzie na pewno fantastyczny koncert. Koncert nieprzewidywalny, ale mogę się założyć, że będzie naprawdę świetny. A po Nicku Cave'ie, no po Nicku Cave'ie będzie headliner, czyli Calvin Harris, ale będzie też praktycznie równolegle na mniejszej scenie. Duet rapowy, który w zeszłym roku wrócił i chyba przejął scenę. Naprawdę fantastyczny album, który oni wydali. Mówię tutaj oczywiście o duecie Clips, czyli Pusha T i jego brat Malice. No Pusha T to jest już legendarny człowiek, współpracował między innymi z Kanye Westem. Świetny raper i Clips, czyli oni w duecie. Naprawdę jeśli chodzi o ten duet, to masa dobrych utworów w poprzednich latach, no a po powrocie album, który był chyba najlepszym rapowym albumem zeszłego roku. Nazywał się on Let God Sort Them Out. No i dostaliśmy od nich masę old schoolu. To jest nieprawdopodobne, że old school wrócił w 2025 roku, ale to wszystko właśnie za sprawą Clips. Już w czwartek będziecie mogli ich zobaczyć na żywo na Openerze. A my teraz posłuchajmy właśnie utworu z tego ostatniego albumu, który nazywa się So Be It.
1: ماذا أقول 16,000

0: To było So Be It i zespół Clips. Jedni z niewielu przedstawicieli, jeśli chodzi o scenę. O scenę rapową na tegorocznym openerze. W ogóle organizator główny openera powiedział właśnie, że czyli pan z Alterartu, którego nazwiska nie pamiętam, nauczyłbym się jego nazwiska, gdyby dali mi akredytację, to wtedy bym się bardziej postarał, no ale tak to na szczęście nie muszę. Więc ten pan mówił właśnie, że ostatnio popularność rapu po prostu zaczęła trochę spadać. Rzeczywiście jest mniej zainteresowania koncertami rapowymi i też te wielkie nazwiska w Stanach no nie przyciągają po prostu aż takiej uwagi, jakby chcieli. Dlatego w tym roku jest trochę mniej, a bardziej scenę rockową chcieli pokazać, ponieważ ostatnio scena rockowa przyciąga bardzo dużo tej trochę starszej publiczności, ale no dla nich to jest i tak dość opłacalne, żeby dla tej publiczności, dążyć do uwagi tej publiczności. Teraz może nie pójdziemy do sceny rockowej, ale przenosimy się na dzień trzeci. No i w trakcie tego dnia trzeciego na początku dostaniemy na przykład Kolsów. Zawsze trzeba polecać Kolsów, więc pójdźcie na Alter Stage'a od początku dnia. Potem na Alter Stage'u możecie zostać, bo będzie Anna Calvi. Anna Calvi gra taką soft-rockową muzę, ale ona jest bardzo fajna, bo chyba miała jeden utwór w Peaky Blinders, współpracowała z Davidem Byrne'em. Naprawdę to jest taka dość alternatywna wokalistka, ale bardzo fajna, więc myślę, że mogę polecić ten koncert. No ale potem po Annie Calvi trzeba się przenieść na main stage'a. No i na main stage'u w piątek będą tylko 3 koncerty, poza koncertem fortepianowym, który jest w ogóle bardzo dużą ciekawostką w tym roku, ale poza tym to będą 3 koncerty, a jednym z nich będzie koncert Slowdive. No i właśnie, mamy muzykę do patrzenia na buty, czyli shoegaze, bardzo spokojne brzmienia. Musimy się chyba przenieść do lat 90., żeby tak naprawdę zrozumieć fenomen tego zespołu, ponieważ to był czas, kiedy oni odnosili swoje takie chyba największe sukcesy. Wtedy się ukazał ich album, którego nigdy nie wiem jak przeczytać, chyba się nazywa Suflaki, chyba tak to się powinno czekać.
1: Sulowaki chyba. Sulowaki.
0: Nie, po polsku to jest po prostu Suwałki. Ich legendarny album Suwałki z roku 93, z którego są najbardziej znani. Myślę, że to totalnie jest to legendarne wydawnictwo i jeśli ktoś nie zna, to powinien tych Suwałek przesłuchać. No Slowdive na pewno dadzą nam to, czego możemy się po nich spodziewać, czyli koncert niesamowicie spokojny, niesamowicie powolny. W ten sposób rozpocznie się piątek na main stage'u, a my teraz posłuchamy sobie utworu Alison.

to było Slow Dive, oni zagrają na main stage'u. Potem będą ciekawe koncerty, ponieważ potem równolegle zagrają, na jednej scenie zagra Panda Bear and Sonic Boom, a na drugiej scenie Just Mustard. I tutaj to są dwa koncerty, na które trzeba by było pójść i nie wiem, co mam doradzić. Jeśli macie opcję rozdwojenia się, to zróbcie to. To jest najlepszy moment, żeby wykorzystać tę supermoc. A jeśli nie macie opcji rozdwojenia się, to mogę wam powiedzieć, co to są za zespoły. Jeśli chodzi o Panda Bear and Sonic Boom, to oczywiście Panda Bear to jest legendarny producent, twórca muzyki eksperymentalnej, który należy do zespołu Animal Collective, o którym już opowiadałem na kwietowej audycji. Jestem naprawdę bardzo... może nie fanem, może fanem to jeszcze za duże słowo, ale jestem bardzo mocnym entuzjastą tego zespołu, ponieważ naprawdę oni tworzą świetną muzę. Panda Bear w duecie z Sonic Boomem tworzy trochę inną muzykę, trochę odchodzą od takich takich elektroniczno-rockowo-eksperymentalnych brzmień i bardziej przenoszą się do takich brzmień, które możemy kojarzyć bardziej jako, nie wiem, Beach Boys, czy w te klimaty idą. Czyli jest to taki soft rock, który jest bardzo przyjemny, bardzo dobrze wyprodukowany. Jeśli lubicie te klimaty, to koniecznie pójdźcie na koncert Panda Bear and Sonic Boom, ale ja bym chyba jednak bardziej się wybrał na koncert Just Mustard. To jest młody zespół, który w sumie zaczyna swoją twórczość, grają oni takiego typowego gitarowego rocka alternatywnego, w takim trochę zamulonym stylu, ale jest też tam taki punkowy pazur. Myślę, że jest to bardzo ciekawe połączenie i na koncert Just Mustard warto się wybrać, ale nie można tam zostać zbyt długo, ponieważ trzeba pójść pod main stage'a, bo na main stage'u zagrają headlinerzy, czyli zespół The Cure. No, zespół The Cure, który jest zespołem, który możecie kojarzyć na przykład z kwiatowej audycji, chociaż na pewno kojarzycie The Cure tak ogólnie, ale z kwiatowej audycji też możecie go kojarzyć, bo był pojedynek mój i Pauliny The Cure kontra The Smiths i wtedy ja reprezentowałem ten drugi team, ponieważ lubię The Smiths bardzo, ale dzisiaj gram w teamie Pauliny i zachęcam was do tego, żebyście poszli na The Cure, bo The Cure to jest naprawdę świetny zespół i zagrają na pewno świetny koncert. Mają aż 2,5-godzinny set zarezerwowany na scenie głównej. To się na openerze nie zdarza na ogół. Przecież tam przeważnie są festiwalowe sety, czyli skrócone do maksymalnie 1,5 godziny. Dla headlinerów to jest, a oni wynegocjowali sobie aż 2,5 godziny i to będzie koncert przedłużony. Dlatego też na main stage'u tego dnia będzie się mniej działo, ponieważ oni tam zajmują bardzo dużo czasu, ale to będzie dobrze wykorzystany czas. The Cure mają tyle przebojów, że nie wiedziałem, co wybrać tutaj. A, jeszcze miałem powiedzieć bardzo ważną rzecz, że koncert The Cure będzie i tutaj nie wiedziałem, nie pomyślałbym nawet, że będę chwalił telewizję polską na kwietowej audycji, ale Telewizja Polska będzie transmitowała koncert The Cure z Openera na żywo na TVP1, na pewno też na TVP Kultura będziecie mogli zobaczyć transmisję właśnie z tego koncertu. Tak, brawa dla TVP, brawa dla Openera, że chcą pokazać ten koncert całemu światu. No jeśli nie będziecie, ja nie będę na tym koncercie na przykład i na pewno wtedy będę akurat na imprezie ze znajomymi i będę ich po prostu tam zachęcał, błagał, żeby odpalić gdzieś z tyłu TVP1 i obejrzeć koncert The Cure, bo to jest coś, czego naprawdę nie można przegapić. A że wszyscy macie możliwość zobaczenia tego, to nie przegapcie. A my teraz sobie posłuchamy, no właśnie nie wiedziałem, jaki utwór wybrać, mają tyle fenomenalnych utworów, że to jest masakra, żeby wybrać tutaj, żeby wybrać 5 to by było ciężko, a jeden to w ogóle się nie da. Stwierdziłem, że wybiorę taki utwór, który gdzieś tam akurat dzisiaj mi najbardziej pasuje, a jest to Lullaby.

To było Lullaby i The Cure. Zazdroszczę wszystkim, którzy będą pod sceną na tym koncercie, ale wszystkich zachęcam do tego, żeby odpalić telewizję i po prostu obejrzeć ten koncert, ponieważ The Cure na pewno zrobią fantastyczne wydarzenie. No myślę, że to jest naprawdę coś niesamowitego, że ten zespół przylatuje do Polski, że zagra na tym festiwalu i to może być dla tego festiwalu duże wyróżnienie i duży sukces, że taki koncert udało się załatwić. Potem tego dnia mamy jeszcze kilka koncertów, już nie przesłuchamy sobie tych nut, bo już ta audycja wystarczająco długo trwa, więc tylko wam opowiem, co się będzie działo. Kolejne koncerty tego dnia to będzie Ethel Kane, czyli wielka rywalka Taylor Swift, z którą mają beef. Ona w sumie też gra smutny pop, ale lepszy, zdecydowanie lepszy. I jeśli chcecie posłuchać dobrego popu, to na pewno na koncert Ethel Kane warto się wybrać. Aczkolwiek warto też szybko z tego koncertu wyjść i pójść na koncert Jenny Beth. Jenny Beth to jest francuska wokalistka, to jest wokalistka bardzo rozpoznawalna na europejskiej scenie rocka alternatywnego, no takiego mocno alternatywnego. Głównie jest znana z czasu, kiedy grała w zespołu Savages. To jest taki zespół, z którym rzeczywiście ona najbardziej się wybiła, a człowiek to jest po prostu bardzo rozpoznawalna postać na tej scenie alternatywnej. Potem będzie koncert Martina Garrixa. Nie będę was zachęcał, żebyście poszli na ten koncert, bo w sumie lepiej zostać na Jenny Beth. A na zakończenie tego dnia gra Sophie Tucker, czyli duet, który gra muzykę elektroniczną. Na pewno będzie to fajna muzyka do potupania nóżką na zakończenie tego męczącego dnia, ponieważ naprawdę też długi dzień, zwłaszcza, że trzeba przyjść na sam początek, bo będą

będą zaczynali kolsi, więc no, trzeba być od samego początku. I my przechodzimy do ostatniego dnia. I ostatni dzień to jest masakra. Mogę narzekać, bo nie dostałem akredytacji, więc teraz moja szczera opinia na temat ostatniego dnia. Jeśli macie karnety na całość, no to oczywiście pójście, no bo jak już zapłaciliście, to sobie idźcie. Ale to jest taki dzień, że w sumie można by było zostać w domu, można by było to rozważyć. Jakby było bardzo gorąco, to może nawet by się opłacało zostać w domu. Bo mamy tutaj masę popu z TikToka. Tak, jeśli chcecie posłuchać koncertów, muzyków, o których wszyscy zapomną za rok, no to to jest dobry dzień do tego, nie? To tacy muzycy, że na długo za mnie nie zostaną. I też takie utwory, że trwają maksymalnie 2 minuty, więc też się nie znudzicie na ich koncertach. Bardzo fajny dzień to będzie na pewno. Aczkolwiek będą też pojedyncze fajne koncerty i od tego jestem ja, żeby polecać wam fajne koncerty. Więc omijajcie duże sceny tego ostatniego dnia. Tam nie warto, tam nie idziemy. Idziemy na mniejsze sceny. Na mniejszych scenach w ogóle zaczyna Sokół. Na koncercie Sokoła byłem ostatnio na Orange Warsaw Festiwalu, bardzo pozytywne zaskoczenie, była gitara na żywo, było naprawdę bardzo fajna atmosfera i koncert Sokoła mogę wam polecić. Potem cały czas możecie zostać w brzmieniach hip-hopowych i pójść na świetny koncert, czyli Koza and Kuba Więcek. A Kuba Więcek to jest naprawdę cudowny gościu i świetny muzyk. Prowadziłem z nim wywiad, to był pierwszy wywiad, i prowadziłem w Radioaktywnym, to był właśnie z Kubą Więckiem. Bardzo fajna rozmowa to była na temat jego projektu Hoshi. Szczerze mówiąc, projekt Hoshi bardziej mi się podoba niż jego współpraca z Kozą, ale też warto się na pewno na ten ich koncert wybrać. Jeśli chodzi o to, co jest potem, to potem możecie sobie walnąć długą drzemkę, bo w sumie jest dużo popu, albo możecie coś zjeść. To też jest zawsze jakaś opcja. To tak, potem jest drzemka, lecę dalej, co jest dalej. A, no i potem właśnie, jak już sobie podrzemiecie, to są fajne polskie koncerty. Bo wiadomo, że na main stage'u będzie grała Jenny, to tam jakaś z TikToka, to nie znam, ale wy nie musicie iść na ten koncert, bo możecie iść na polskie koncerty, które będą naprawdę świetne. Tam będzie na przykład Lordofon. Mój wywiad z Lordofonem możecie obejrzeć na social mediach, na pewno TVPW i wydaje mi się, że na stronie TVPW też. To znowu reklama TVPW i moich wywiadów tam, ponieważ w zeszłym roku udało mi się z nimi porozmawiać. Kilkunastominutowy wywiad. Uważam, że naprawdę mega fajni ludzie i mający mega dobre podejście do tworzenia muzyki. I będzie też Omasta na openerze. A Omasta to jest zespół, który wybił się w zeszłym roku, więc to jest taki bardzo młody, jazzowy projekt. Oni wybili się w zeszłym roku dzięki temu, że zagrali na OFF-ie. I to zagrali na OFF-ie aż 2 koncerty, ponieważ zagrali jeden koncert, gdzie grali swój materiał, ale grali też drugi koncert, gdzie grali Mad Villainy, czyli legendarny album MF Dooma. To był fenomenalny koncert i po prostu to były jazzowe wariacje na temat tych fajnych hip-hopowych bitów, które mogliśmy dostać od MF Dooma. Ja mega dobrze wspominam ten koncert i dlatego też chciałem, żebyście wy zwrócili uwagę na Omastę, ponieważ fajnie, że takie zespoły na naszej scenie się pojawiają, a ta scena jazzowa, ta młoda scena jazzowa naprawdę niesamowicie żyje przez ostatnie 2 lata w Polsce. Naprawdę się na niej masa rzeczy dzieje i będę was chyba tutaj na kwietniowej audycji częściej nękał doniesieniami dotyczącymi polskiego jazzu. Doniesienia dotyczące jazzu to był też temat właśnie albumu Omasty, ponieważ w zeszłym roku ukazał się ich pierwszy album Jazz Report from the Hood i my sobie posłuchamy utworu właśnie z tego albumu, a ten utwór, który chcę wam polecić teraz, to Cornerstone.

0: To była Omasta i Cornerstone. Jeśli nie będziecie wiedzieli, co robić tego czwartego dnia, bo po prostu nie będziecie chcieli się wybrać na te główne sceny, na których nie będzie nic, to macie do wyboru najmniejszą scenę. Tam Omastę usłyszycie i to będzie naprawdę świetny koncert. Jeśli chodzi o koncerty, na które jeszcze warto zwrócić uwagę ostatniego dnia, to jest to koncert praktycznie już zamykający Openera. Jest to projekt Tomora. To jest projekt, który powstał bardzo niedawno i to jest duet. Tom Rowlands z zespołu The Chemical Brothers. No wielka grupa DJ-ska, która naprawdę masa bangerów się od nich wywodzi. No i Aurora, cudowna wokalistka, wspaniała dusza, razem Tomora. Od tego roku występują razem i też wystąpią razem na Openerze. Moim zdaniem to też jest taka perełka tego ostatniego dnia, na którą warto zwrócić uwagę. Mimo tego, że mówię, ten ostatni dzień może nie dowozi, ale na koncert Tomory to warto pójść. Tak. Jak mogliście usłyszeć w trakcie tej audycji, naprawdę pierwszy dzień Openera jest taki, że jeśli nie macie biletów, to kupujcie i po prostu się na ten dzień wybierzcie. Warto pojechać. Pozostałe dni różnie, ale jeśli macie karnet, to na pewno też znajdziecie coś dla siebie. Mam nadzieję, że podsunąłem wam parę propozycji i że z tych propozycji skorzystacie. Jeśli skorzystacie, to dajcie znać, jak wam się podobało. Na pewno jest tak dużo scen, bo aż 4 na Openerze, że coś tutaj znajdziecie ciekawego, jeśli coś odkryjecie. To podzielcie się z tym całym światem, a jeśli ja jeszcze coś odkryję, to na pewno o tym usłyszycie w kwiatowej audycji w kolejnych tygodniach, ponieważ przez wakacje będziemy tutaj dla was nadawać. Koniecznie też śledźcie naszego Mixclouda, gdzie regularnie będą się pojawiały audycje archiwalne i te audycje obecne. A jeśli chodzi o dzisiaj, to tyle z naszej strony. Bardzo wam dziękuję. Klasycznie był z nami za konsolą Jakub Wysocki.
1: Dobranoc, Polsko.
0: Była Agata Kłosińska, naczelna fanka Ralfa Kamińskiego.
2: Dobranoc.
0: Ja się nazywam Mateusz Kwiatkowski. To była kwiatowa audycja, a na zakończenie zostawiłem nam Tomorę i Somewhere Else.

barki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, barki, leżaki, fajki.

works just like me. Present

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

Sometimes friends are mean.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Rozwiązania są, trzeba je tylko wdrożyć. Piotr Topuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dziś o pierwszym kongresie polskiego przemysłu. Ponad 30 organizacji branżowych alarmowało podczas spotkania w Warszawie, że krajowy sektor produkcyjny znajduje się w punkcie krytycznym. Potrzeba na przykład od rządzących konkretnych działań i dialogu, które pozwolą na przykład obniżyć cenę energii. O tych problemach, wyzwaniach różnych branż będziemy mówili w dzisiejszej audycji, bo przysłuchiwaliśmy się debacie ekspertów podczas Kongresu Polskiego Przemysłu. Pierwszego zaznaczę. Przemysł jest jednym z głównych filarów.

0: Przemysłowa traktowana jest jako jeden z najważniejszych źródeł informacji o aktualnym stanie gospodarki oraz o możliwym kierunku zmian tempa wzrostu PKB. Także trudno to podważyć. Produkcja przemysłowa w maju bieżącego roku wzrosła o 4,1% rok do roku, natomiast w ujęciu miesięcznym spadła o 0,8%. Także w tym roku. Wynik ten jest lepszy niż przewidywana analityków liczba. Komentatorzy mówią nawet, że dane te wpisują się w obraz kuloodpornej gospodarki. Jednakże funkcjonowanie, o czym dobrze wiemy, w rzeczywistych realiach i wiedzą o tym operatorzy instalacji przemysłowych, szczególnie przemysłu energochłonnego, że przemysł nie posiada statusu VIP-a, a zatem nie korzysta z kuloodpornej kamizelki. Nie jest naszym zdaniem dostatecznie chroniony. Należy w końcu stanąć w prawdzie i powiedzieć, że obecnie Polska nie posiada jednej całościowej, długoterminowej strategii przemysłu. Choć w przeszłości powstawały dokumenty ramowe, eksperci i przedstawiciele rynku wskazują, że kraj wciąż potrzebuje spójnej i sformalizowanej polityki przemysłowej, dopasowanej do obecnych, jakże dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych. Jesteśmy świadomi, że faktyczne ramy wsparcia dla przemysłu w dużej mierze wynikają z unijnych polityk. Strategii obejmujących m.in. dekarbonizację oraz nowe unijne wytyczne dotyczące czystych technologii, innowacyjności i konkurencyjności. W bieżącym roku 2026, Anno Domini, Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu jest głównym dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunek transformacji do 2040 w tej cezurze czasu i który zakłada jednocześnie m.in. dynamiczny rozwój OZE, energetyki jądrowej w celu ustabilizowania i obniżenia kosztów energii dla całej gospodarki.
1: I chcemy powiedzieć to, co już wiele razy mówiliśmy, ale znaleźliśmy się jakby w momencie zwrotnym, więc ten głos powinien być bardziej słyszalny i bardziej przekuty w działania konkretne, realne, szybkie, odważne. Mamy 75. rocznicę w tym roku powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, czyli tej organizacji, dzięki której Polska znalazła się w tym miejscu, które jest. Czyli idziemy w górę, tak? Ale czy ten wzrost nie zostanie powstrzymany i przez to? Ponieważ rosnące wyzwania, rosnąca presja importowa, tanich towarów, one nie są tanie bez powodu, o czym będziemy też w tej debacie mówić. Znaleźliśmy się w tym miejscu, które wymaga od nas, od rządzących decyzji. Bo ta presja importowa i kosztowa wszystkich nas tutaj dołuje. My nie możemy mówić o transformacji, o dekarbonizacji, zanim nie uporządkujemy jednej podstawowej sprawy, czyli energii elektrycznej, a w ogóle energii i jej ceny. Ona nas powstrzymuje od tych dalszych działań. My nie mówimy jako przemysł tutaj energochłonny, a praktycznie przy tych cenach energii elektrycznej w kraju i w Europie, które są o wiele wyższe niż gdzie indziej, a w Polsce wyższe niż w Europie, skupiamy się na przetrwaniu, a potrzebujemy tego oddechu i ta debata też pokaże, o jakich cenach mówimy, co jest możliwe, w jaki sposób doprowadzić do tego, aby nasze przemysły, jak mówię, przy tej cenie wszystkie są energochłonne, mogły się rozwijać, mogły się transformować, mogły podejmować wyzwania.
2: A tych kilka zdań dodał Mirosław Motyka z Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Zdaniem uczestników kongresu Polska powinna mieć politykę przemysłową, tak jak istnieje na przykład polityka klimatyczna. Za chwilę wrócimy do rozmowy i do pierwszego polskiego kongresu przemysłu.
3: Trzy grosze o ekonomii.
2: Wracamy na pierwszy kongres polskiego przemysłu. Przedstawiciele kilkunastu branż mówili o problemach, z jakimi się zmagają. Było o tym, że koszty energii są takim hamulcem dla polskich firm w różnych branżach. Przedsiębiorcy zwracali też uwagę, że łączy ich miłość do nauczania, bo okazuje się, że w wielu branżach stosuje się najnowsze technologie, na przykład w przemyśle stalowym. Na wyzwania stojące przed polskim przemysłem zwraca uwagę Zbigniew Pilch ze Stowarzyszenia Producentów Cementu.
4: Taki short brief, dlaczego ten cement? Dlatego, że to jest ponad 24 tysiące miejsc pracy, to jest ponad 3 miliardy złotych wpływu do sektora finansów publicznych, to są duże pieniądze dla gospodarek, samorządów. Dlatego też cement, bo jak stal była podstawą cywilizacji, rewolucji przemysłowej wieku XVIII-XIX, tak to cement i beton są podstawą naszej dzisiejszej współczesnej cywilizacji. Nie ma rozwoju cywilizacji bez cementu i betonu. Dlatego o tym cemencie chcemy rozmawiać. I o ile ze stali jesteśmy w stanie zbudować dobrą broń, to tyle, proszę Państwa, cement i beton to najlepsza tarcza. Wyobrażacie sobie Państwo, że dzisiaj wyprowadzamy przemysł cementowy z Unii Europejskiej, z Polski, a później chcemy

0: budować obronność z podstawowego materiału budowlanego, jakim jest cement i beton, który będziemy importować z północnej Afryki, może Turcji, Chin, a nie daj Boże z Białorusi czy z Rosji. Tych wyzwań i problemów sektor cementowy ma wiele. Ceny energii. Ceny energii dla każdego z nas są istotne i ważne. Jak tutaj siedzimy, mamy tego świadomość. W sektorze cementowym ta energia to znaczący udział w kosztach produkcji. Energia w końcu to jest ten czynnik, który tylko i wyłącznie będzie powodował wzrost kosztów, czy jego udział w kosztach produkcji, jeżeli będziemy się znacząco dalej dekarbonizować, bo dla Państwa informacji, jeżeli będziemy dekarbonizować się za pomocą technologii CCS-owych, a nie ma innych możliwych technologii dostępnych do dekarbonizacji, sektora cementowego, to udział energii czy zużycie energii w przemyśle cementowym wzrośnie 2-3-krotnie, 200-300% więcej będziemy zużywać energii elektrycznej. Więc naturalnym jest, że widzimy w związku z tym ogromny problem, jakie są dzisiaj ceny energii, jak one się kształtują i jak wpływają na naszą konkurencyjność.
1: A wspomniane w wypowiedzi Zbigniewa Pilcha skrót CCS oznacza Carbon Capture and Storage, czyli technologię wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. To proces, w którym CO2 powstające w fabrykach jest zatrzymywane, a następnie chowane pod ziemią, dzięki czemu gaz ma nie trafiać do atmosfery. A za chwilę, skoro już mówimy o dwutlenku węgla, będzie o procesie dekarbonizacji. Procesie, który również obejmuje polski przemysł.
2: Trzy grosze o ekonomii.
1: W audycji rozmawiamy dzisiaj o nowych technologiach, o polskim przemyśle, o pierwszym kongresie polskiego przemysłu, o dyskusji przedsiębiorców, którzy zwracali uwagę na różne wyzwania stojące przed branżami. Było o papiernikach, a także o cemencie. Skoro już wspomnieliśmy w poprzednich częściach audycji o dwutlenku węgla, o sposobach takich jak wychwytywanie i składowanie CO2 pod ziemią, to teraz wyjmujemy przykład firmy zdekarbonizowanej. Co to znaczy, wyjaśnia Wojciech Więcławik, prezes zarządu CMC Poland.
3: Jesteśmy w zasadzie w pełni wpisani w cykl obiegu zamkniętego. Myślę, że dzięki naszej skali produkcji 1,5 miliona ton wyrobów gotowych w pełni z wykorzystaniem złomu stalowego, w 99% wszystkie nasze odpady procesowe stanowią z kolei materiał wykorzystywany w dalszych procesach jako surowce wtórne i przerabiany dalej. W dużej części spełniamy również to, co jest istotne dla całej polskiej gospodarki, czyli wypełnianie obowiązku obiegu zamkniętego dla całej gospodarki. Jak porównamy do obowiązków, który spływa na samorządy, to dzięki, gdyby nie takie zakłady jak przemysł papierniczy czy przemysł stalowy naszego typu, Polska by z tych wymogów nie spełniała. Ale to taki tylko niuans tego. Jeżeli chodzi o ten paradoks, no on jest bardzo bolesny. Ja od kilku lat jestem prezesem, ale mam to szczęście, że przez poprzednie kilkanaście lat odpowiadałem za działalność operacyjną naszej firmy i nieskromnie miałem duży wpływ na to, jak zostaliśmy zbudowani i jak się rozwijaliśmy. Mówię tu celowo, jak się rozwijaliśmy, bo wiele osób na tej sali odpowiada za biznesy, w którym powiedzenie, że staramy się przetrwać, to tak jakbyśmy mówili, że godzimy się z tym, że nas nie będzie niebawem. Tak? Każdy biznes ma sens tylko wtedy, jeżeli jest jakaś perspektywa rozwoju. My możemy przyjąć politykę przetrwania na rok, na dwa, ale cały świat idzie do przodu, więc każda firma bez rozwoju i to rozwoju w perspektywie 5-10 lat nie ma szans przetrwania. Jeżeli ktoś się nie rozwija, to się cofa i to dokładnie tak samo jest z firmą.
1: Jak dodał ekspert, konkurencją są nie tylko podmioty spoza Unii, takie jak Turcja czy Ukraina, lecz także firmy na terenie Unii Europejskiej, na przykład z Niemiec czy Francji. Pierwszy kongres polskiego przemysłu za nami, postulaty zostały wysłane do rządzących, pewnie jeszcze będziemy do tego tematu powracali. Tymczasem zachęcam do słuchania podcastu Trzy Grosze o Ekonomii. Podczas wakacji warto nadrobić wiedzę dotyczącą finansów, oszczędzania, a nawet inwestowania i wiedzy ekonomicznej czy cyberbezpieczeństwa. Te tematy przewijały się w ostatnich tygodniach, w ostatnim semestrze, mówiąc akademicko czy szkolnie. Podcast Trzy Grosze o Ekonomii znajdziecie w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Za darmo zachęcam do obserwowania i oceniania. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
2: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

kłość na liście, jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

0: Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał Krupa. Zapraszam Was na aktywację czwartkową, minęła właśnie godzina 18.30. I co nas dzisiaj czeka? Po pierwsze, w studiu ze mną są takie osoby jak Natalia Stawińska.
1: Witam.
0: Martyna Szmołda.
2: Cześć wszystkim.
0: Albert Danuk.
3: Cześć wszystkim.
0: I Łukasz Sierota.
4: Cześć wszystkim.
0: Słuchajcie, no z takim składem dzisiaj będziemy obcować na temat Taylor Swift. I tutaj postawię kropkę, bo jest to temat, na który się na pewno będziemy wypowiadać w nieskończoność i nie dotrzemy do końca, ale to nie jest żaden problem, bo pogadamy na pewno na jakieś ważne tematy, ale co oprócz tego, no wiadomości studenckie, kartka z kalendarza, kurier kulturalny, nie ominie nas to jak zawsze. Porozmawiamy o płycie tygodnia od artysty pod nazwą Przypał, więc jestem ciekawy, co o tym powiemy. No i słuchajcie, no, zakończymy naszym co to za sample i myślę, że zaczniemy pierwszą piosenką Siberian Salt Mines od Typal.

0: Powiem tak, na tyle ile przypał zdążył zrobić przypału na słuchawkach i na głośnikach, to jestem zadowolony. Nie przesłuchałem za dużo, ale wystarczy mi, żeby powiedzieć, że no był to ogień. Po prostu był to ogień i nie mam na co narzekać. Usłyszeliśmy dwie piosenki pod tytułem You i pod tytułem, w sumie nie wiem jak to się czyta, ale według mnie coś po węgiersku. Walto Zas. No generalnie mi się bardzo to podobało, były dwie kompletnie inne piosenki. Myślę, że w porównaniu z całym albumem mamy tutaj po prostu wszystko zrzucone w jedno, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Mi się podobało. Mam nadzieję, że też się ze mną zgodzicie, chyba że macie inne spojrzenie na to.
1: Mhm. No ja się też zgadzam, że to jest fajna płyta. Jest na pewno bardzo dziwna, ale jest dość różnorodna z tego, jak tam słuchałem sobie jakichś krótkich fragmentów różnych utworów, to no są to naprawdę różne utwory, niektóre idą bardziej w taką stronę, bardziej tradycyjnie, taką postpunkową, powiedzmy, że bardziej normalną trochę. Mm-hmm. A niektóre są bardzo eksperymentalne z wykorzystaniem jakichś takich dziwnych dźwięków. Też to
0: no właśnie, było widać. Brzmiało to czasami ekstremalnie, przerażająco, ale no idealnie się to skomponowało razem. Mm-hmm.
2: No to ja tutaj z innego biegunu mogę powiedzieć, że no jak zwykle zresztą u mnie, jak nie ma tej warstwy lirycznej i tak dalej, to gdzieś tam...
0: No teraz była.
2: No ale wiesz, to nie jest to samo co okay. Głęboki tekst zalany emocjami, a jak nie, to jakieś śpiewanie o słońcu północnym, tak jak wczoraj na openerze pewna osoba. No ale tak czy inaczej, miałam wrażenie, że trochę jest kreskówkowe przez takie jakieś randomowe dźwięki, ale też nie znam się zbytnio na punkowych rzeczach i no nie uderza to do mnie, więc może po prostu już nic nie dodam, bo jestem z przeciwnego biegunu, więc no, ale cieszę się, że wam się podobało.
0: No, wiadomo. Słuchajcie, dużo jest tylko tak od siebie, że to już jest kolejna płyta w tym roku na naszych płytach tygodnia, która jest pod wydawnictwem Passive Records ze Szczecina. No, myślę, że możemy za każdym razem spodziewać się od tego wydawnictwa z kolejnym albumem, którego tutaj słuchamy, czegoś dobrego. I oby było tak dalej, ja daję w tym tygodniu łapkę w górę. Mam nadzieję, że wy tak samo i przejdziemy dalej. Z piosenką Switch od Big Pig.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W najbliższą niedzielę 5 lipca w warszawskich Łazienkach Królewskich oficjalnie zainaugurowany zostanie 67. sezon koncertów chopinowskich. Cykl koncertów odbywających się w każdą najbliższą niedzielę potrwa do 27 września, gromadząc wybitnych polskich i zagranicznych pianistów wokół pomnika Fryderyka Chopina, świętującego w tym roku swój okrągły jubileusz stulecia. Podczas inauguracji o godzinie 12 wystąpi Piotr Aleksewicz, ceniony laureat krajowych i międzynarodowych konkursów, natomiast o godzinie 16 publiczność usłyszy Jakuba Kuszlika, nagrodzonego m.in. na 18. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim za najlepsze wykonanie mazurków. Udział w koncertach jest całkowicie bezpłatny.
2: Letnie kino pod gwiazdami wraca na pole mokotowskie. W restauracji Lolek rozpoczął się cykl Oscarowe Środy, podczas którego w każdą środę, aż do końca wakacji, wyświetlane będą nagradzane produkcje z kina europejskiego i hollywoodzkiego. Seanse odbywają się na polanie obok lokalu przy ulicy Rokitnickiej i rozpoczynają się po zmroku, około godziny 21. Wstęp jest bezpłatny, podobnie jak korzystanie z przygotowanych dla widzów leżaków. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić letni wieczór na świeżym powietrzu, łącząc filmowe emocje z piknikową atmosferą jednego z najpopularniejszych parków Warszawy.
3: We wtorek, 14 lipca, w godzinach od 17 do 20 w miejscu akcji Paca przy ulicy Paca 40 odbędą się bezpłatne warsztaty literackie Dawna Warszawa w słowie, felietonie i opowieści. Spotkanie poświęcone będzie literaturze opisującej życie, opisującej stolicę z lat 20-40 XX wieku i mieszkańców, gwarę, humor i codzienne życie. W programie znalazły się wspólne czytanie fragmentów tekstów, rozmowy, interpretacje oraz krótkie ćwiczenia twórcze. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników Warszawy i literatury, a udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. A kuriera przygotowała ekipa aktywacji czwartkowej.

0: Dobra, jeszcze parę minut i zrobimy wam Welcome to New York. O ile ktoś wie, co to znaczy. Więc teraz dziewczyny, zacznijcie mówić, co to znaczy Welcome to New York.
1: Welcome to New York, czyli jeden z utworów z płyty 1999 od Taylor Swift. Jest to bardzo dobra płyta na aktualny czas letni. Mam nadzieję, że się zgodzisz.
2: Tak, zdecydowanie. To jest, myślę, że moja ulubiona piosenka na przeprowadzkę do dużego miasta.
1: Definitely. Chciałam tu zapytać, czy zgadzacie się, ale nie wiem, czy znajdę potwierdzenie.
3: Znaczy, ja zupełnie nie wiem, o co chodzi i tak raczej będzie przez większość dyskusji
1: ale
3: tutaj.
1: O to chodzi, żeby tak zapoznać i wprowadzić w ten świat i gdzieś tam podzielić się tą miłością do...
3: Znaczy tak, ja z ogromnym zaciekawieniem słucham, ale nie, ciężko, żebym się wypowiedział.
1: No dobrze.
0: No od czegoś dyskusji trzeba zacząć, dzisiaj będzie ten dzień, kiedy zaczniesz.
3: Dokładnie.
1: Tak, bo tak jak było już wspomniane, jest to temat rzeka, więc można tak naprawdę o jednej osobie mówić godzinami. To brzmi jakbym, nie wiem, mówiła o jakiejś takiej drugiej połówce czy coś, nie? Ale nie. Po prostu jest bardzo dużo wydarzeń wokół niej, wydarzeń w jej życiu, więc sobie też o tym porozmawiamy. O kontrowersjach, dlaczego budzi kontrowersje, czy powinna, czy nie. No i takie różne.
0: No dobra, ale czy zdążymy omówić ranking top płyt Taylor Swift?
1: No ja mam nadzieję, że gdzieś tam po środku przeznaczymy na to te 5 minut, żeby podyskutować o tym, bo jest 12 albumów, więc wiecie, jest z czego wybierać.
0: Okej, a czy będziemy poruszać temat bieżący, czyli nadchodzący ślub?
1: Słuchajcie, to jest w ogóle dwa dni, ponoć za dwa dni w Madison
2: Square Garden.
1: O właśnie to, ma być tam ślub. Co jest szokujące, że to nie jest, bo ja myślałam, że to będzie gdzieś tam lokalizacja, nie? Nad morzem, na plaży, gdzieś tam coś takiego, a tutaj środek, Nowy Jork, te sprawy. Oh, welcome to New York, faktycznie. To się zgadza. Ale ponoć właśnie 4 lipca już tam wnoszą rzeczy, są ci tacy ludzie, dużo ochrony, także za tydzień, I guess, sprawdzimy, czy to się sprawdziło. Sprawdzimy, czy to się sprawdziło, tak.
0: Więc lecimy na delegację do Nowego Jorku i będzie Welcome to New York. I tego teraz posłuchamy. Więc
1: let's
0: słyszymy się już za parę minut, chwilę po 19:00. Taylor Swift.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich. Nowa atrakcja od 5 lipca. Naprawa S17 zakończona. Największe gołębie świata w Warszawie. A wiadomości przedstawi Michał Krupa.
1: Już w najbliższą niedzielę 5 lipca swoją premierę będzie miała nowa nadwiślęska atrakcja Krypa Flash. To widowisko wodne, za którym stoi flota krypa.pl. Ma być to wydarzenie cykliczne, odbywające się w każdą niedzielę o 17.01. Będzie to pokaz tradycyjnych łodzi wraz z manewrami w rytm muzyki. Liczne wodne choreografie. Droga ekspresowa S17 w kierunku Warszawy od dziś nie ma już obszaru wyłączonego z ruchu w okolicy miejscowości Żerć w województwie lubelskim. Trwały tam bowiem prace naprawcze dotyczące nawierzchni jezdni, natomiast dziś zostały one zakończone. Kierowcy jadący tą drogą do Warszawy mogą więc liczyć na sprawniejszy i bezpieczniejszy przejazd. Do warszawskiego ZOO zawitała dziś para korońców siodłatych, jedyna w Polsce. Znajdują się w hali wolnego lotu. Należą do największych gołębi świata, a ich wygląd sprawia, iż trudno pomylić się z innymi ptakami. Charakteryzują się one czarnym, wachlarzowatym czubem, przypominającym delikatną koronkę. Ptaki te są zagrożone wyginięciem. Warszawskie ZOO liczy więc na sukces hodowlany. Ma nadzieję, że para ta uratuje swój gatunek. A wiadomości przygotował Stanisław Królak.

0: Witamy serdecznie na dyskusji roku pod tytułem Dyskusja o Taylor Swift. I może zaczniemy od tego, co jako pierwsze przychodzi wam do głowy, gdy słyszycie to imię i nazwisko Taylor Swift.
1: Ja mam wiele pomysłów, ale nie chcę się decydować na te najbardziej kontrowersyjne, więc sobie to odpuszczę dzisiaj, żeby była przyjazna atmosfera. Więc powiem, że po prostu muzyka country, która została zgentryfikowana.
0: Okej. Okay. Wybrnął, dobra. Albert?
2: No tak ogólnie, no to kojarzy mi się z kimś po prostu bardzo sławnym i w sumie nie wiem dlaczego. To tyle.
0: Kind of valid w sumie, no. Tak trochę.
3: Co ja myślę o Taylor Swift? Szczerze, znam ją od praktycznie całego mojego dzieciństwa. Ona zawsze gdzieś tam była z tyłu głowy, prawda? I myślę, że w momencie, kiedy wydała Folklore w trakcie pandemii, to tak naprawdę hitnęło, to naprawdę wtedy weszła do mainstreamu, bo szczerze mówiąc, w okolicach około roku 2019 zaczęła trochę flopować, co nie? W sensie był ten album Lover i on się aż tak dobrze nie przyjął za pierwszym razem. Więc dopiero faktycznie w trakcie pandemii Taylor no, zrobiła się o wiele bardziej wiralowa niż wcześniej. I tym bardziej została bardziej przyjęta przez młodsze pokolenie, na przykład nasze pokolenie Z. No i teraz, no cóż, Taylor robi różne rzeczy. Na pewno nie można jej zabrać tego, że odniosła wielki sukces.
0: Prawda. To zdecydowanie. O tym sukcesie też sobie podyskutujemy za chwilę. Uznałam, że na początek też przytoczę kilka takich faktów odnośnie jej życia, powiedzmy, żeby każdy

0: nawet tutaj, jeżeli ktoś nie wie, co dokładnie, jak u niej się to potoczyło, to żeby gdzieś tam mieć jakiś pogląd. No więc tak, jeżeli chodzi o jej historię, no to ona właśnie zaczęła się w bardzo młodym wieku. No tak jak w sumie bardzo często jest to u jakichś artystów i muzyków, że gdzieś tam od małego rozwija się te talenty. Tak czy inaczej w wieku 16 lat wydała swój pierwszy debiutancki album. No i właśnie on był taki typowo country i te klimaty. Co ciekawe, jej rodzice też odegrali bardzo ważną rolę w tej jej karierze, ponieważ zdecydowali się przeprowadzić do Nashville, który jest chyba jakąś stolicą pisarzy w Ameryce, czy tam artystów. Nie wiem, jak to się tam dokładnie nazywa. Tak czy inaczej właśnie to miasto słynie z tego, że gdzieś tam naradzają się tam wielkie gwiazdy. No i Taylor też dosyć często o tym wspomina, że właśnie dużo zawdzięcza swoim rodzicom. Idąc dalej, no to jej historia jest dosyć taka, jakby to powiedzieć, trochę jak sinusoida, właśnie dlatego, że okej. Właśnie dlatego, że nie zawsze było kolorowo, było też kilka legendarnych
1: zlatów i opadków, tak.
0: Legendarnych momentów. No ale po tylu latach, nawet nie wiem ilu, bo nie wiem jak to policzyć, 16, a teraz ma 35, to jest chyba 19 lat.
1: Tak.
0: Dobrze, matematyka działała. Po tych 19 latach, no tak naprawdę jest królową muzyki. Jest a mother, jak to niektórzy mówią. Dosłownie na Wikipedii, jako tam, jak są te jakieś pseudonimy i tak dalej, ma wypisane mother. No i jest to prawda.
1: Sprawdzam.
0: Sprawdź. Tylko może angielska Wikipedia. No, wracając. Kilka faktów, żeby podać liczby, żeby nie być gołosłownym. Wydała 12 albumów i do tego 4 z nich nagrała od nowa, o czym też wspomnimy. Zdobyła 14 nagród Grammy, w tym jest rekordzistką, ponieważ posiada aż 4 statuetki album roku. Właśnie jeżeli chodzi o Grammy, to całkiem sporo. Idąc dalej, ma bardzo dużo rekordów, jeżeli chodzi o tą listę Billboard Hot 100. Coś takiego, ponieważ spędziła 98 tygodni na pierwszym miejscu właśnie tego rankingu. Jej 15 albumów było numerem 1 na liście właśnie tej Billboard 200 i tak dalej. Jeżeli chodzi o jej trasę koncertową, to też liczne rekordy padły. Zrobiła 149 koncertów na 5 kontynentach. Oglądało to ponad 10 milionów widzów, w tym ja.
2: Yeah.
0: Let's go. No i ta trasa przyniosła jej 2,07 miliarda dolarów, co jest najbardziej dochodową trasą koncertową w historii. No i poza tym jeszcze wiele, wiele innych osiągnięć i tak dalej. Więc teraz może już przechodząc do tego, za co ma te osiągnięcia, czyli jej muzyka. Czy znacie wszystkie 12 albumów?
1: Nie chcę się chwalić, ale nie.
0: Okej.
3: Ja też nie.
1: Część znam. Mhm. I część mógłbym powiedzieć, ale nie wszystkie. I też pytanie, czy wliczamy, czy w te 12 się wliczają te nowe wersje?
0: Nie, nie. Właśnie to jest 12 plus 4.
1: Okej. Okay.
0: Czyli jakby jest 12 studyjnych, chyba tak to się nazywa i...
1: No to najpierw Speak Now. Tak? Nie?
2: Tak.
1: Czy Fearless? Ja nie pamiętam właśnie.
2: Oba to są tytuły albumów, tylko niekoniecznie w tej kolejności.
1: Okej. Okay. No, czyli generalnie coś tam wiem, no.
0: Dobrze. Dobry początek. Albert, znasz jakiś tytuł?
1: Przynajmniej jeden. Nie, dawaj 3, pobijesz mnie.
3: Nie, 3 to nie, na pewno. Jest taki, który jest jakąś liczbą, datą. Nie wiem, czy to jest 89?
0: 1999.
3: Mm-hmm. Tak.
0: Jest to rok jej urodzenia. Okay. Jak coś... Właśnie urodziła się 13 grudnia 1989 roku, dlatego bardzo często na jej koncertach miała 13 zapisaną tych pierwszych i potem jak było Eras Tour, to też się to przyjęło, że fani sobie pisali jako taką, nie wiem, symbol czy cokolwiek. Szczęśliwa 13 dla niej na pewno. No dobrze, to może faktycznie teraz zastanówmy się chwilę nad rankingiem. Może... ulubiony, albo ulubiona piosenka, żeby ułatwić, bo albumy to faktycznie może ciężej, ale jakaś taka ulubiona piosenka i najmniej ulubiona. Może macie jakąś taką, co po prostu jak słyszycie to...
1: No to moja ulubiona to myślę, że będzie Chyba z Lover, chociaż nie. Musi być coś bardziej edgy. Niech będzie z Folklore. Okej. Okay.
0: Mm-hmm.
1: I teraz będę wymieniać tytuły, patrzeć na wasze reakcje i wtedy powiem, które są moje ulubione, nie? Nie no, powiem tak. To będzie po prostu August, czy coś takiego.
2: Okej.
1: Okay. Akceptujesz.
0: Jest akceptacja.
2: Tak, może być. To jest dobra piosenka.
0: Dobry wybór. Dobrze, po kolei, dalej. Jakieś pomysły?
2: Właśnie tak przeglądam te moje wszystkie polubione piosenki Taylor i tak się zastanawiam, które to jest moje ulubione. Myślę, że jest dużo ulubionych. Jednakże zarzucę taki tytuł. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o piosence o tytule Enchanted.
1: Nie. Po prostu nie.
0: Po prostu nie. Speak Now, dobrze.
2: Z albumu Speak Now. Jest to jedyna piosenka z albumu Speak Now, którą Taylor grała tak za każdym razem na koncertach.
0: Mm.
2: Tak to nie wraca do tego albumu. Nie wiem czemu.
0: Całkiem przykre, jak mam być szczera.
2: Prawda.
0: Jest tam kilka bangerów. Okej, okay. Albert, jakieś...
3: Ja to w ogóle bym nie powiedział, że znam jakąkolwiek piosenkę Taylor.
0: W sensie, a Blank jakby... Space?
1: O,
3: nie.
0: Shake It Off?
3: Z nazwy? Dobra, okej, okay, Shake It Off. Kiedyś było, tak. Ale tak z nazwy to nic mi w ogóle nie przychodzi do głowy. Słyszeć pewnie kiedyś słyszałem, ale w ogóle nie na tyle, żebym w ogóle skojarzył nawet, że to jest ona, że tytuł to już w ogóle i wyższy poziom. Więc myślę, że tutaj średnio mogę mówić o jakichś ulubionych kawałkach.
0: No dobra, akceptujemy to. Akceptujemy dobrze, to. Faktycznie jak się kogoś nie słucha, to może być ciężko gdzieś tam wyłapać te konkretne tytuły. No dobrze. A najmniej ulubiona? Taka, że faktycznie słyszycie, czy to dlatego, że już zbyt wiele razy gdzieś leciała, czy po prostu, nie wiem, jakiś uraz wewnętrzny?
1: Cokolwiek z najnowszego albumu.
0: Okej. Okay. Hot take.
2: A kojarzycie taką piosenkę, która idzie "And I promise that you never find another like me"?
1: Tak, ja to kojarzę.
2: Ona jest okropna, szczerze. To jest taki... Najgorsza piosenka w Lover i myślę, że to będzie moja najmniej ulubiona w całej dyskografii.
0: Okej, okay, Lover się oberwało. I mean, zgadzam się, bo faktycznie ta, jeszcze jak jest ten teledysk, to jest trochę, że tak mieszany vibe, ale wersja instrumentalna, tak to się, akustyczna, kiedyś gdzieś chyba grała na fortepianie, jest lepiej.
2: Tak, tak, zdecydowanie. To ale... ta aranżacja po prostu może boleć trochę.
4: A jeszcze tak szybciutko wtrącę, bo jak dwa lata temu bodaj Taylor Swift przyjeżdżała na Narodowy, to nagle zaczęto mówić o tym, na czym polega jej fenomen i jak wam się wydaje?
0: No słuchaj, znaczy fenomen faktycznie, czy to można tak nazwać? Nie no, był to fenomen, bo tam dużo czynników po prostu złożyło się na to, bo nagle była wielka trasa, która przynosiła wiele dochodów nie tylko dla niej samej, ale też miasta gdzieś tam. Przez te kilka dni, jak były koncerty i tam wiadomo dookoła tego okresu ewidentnie odczuwały to, że nagle jest mnóstwo ludzi, wszyscy wiadomo wydają pieniądze, czy to na jedzenie, czy na komunikację, czy na hotele i tym podobne. Więc faktycznie no tutaj to był jeden czynnik, taki trochę bardziej biznesowy. Też przez to, że było tyle szumu wokół niej, to pewnie dużo hejterów się odezwało i zaczęło może nie krytykować, tylko gdzieś tam podważać, czemu akurat ona musiała, nie wiem, osiągnąć taki, może nie, że czemu musiała osiągnąć sukces, tylko dlaczego akurat jej to wyszło. No ale czy to jest fenomen? Po prostu to jest dziewczyna, która miała, no teraz kobieta, ale wtedy to była dziewczyna, która miała 16 lat. Gdzieś tam zaczęła pisać swoje piosenki country, one się przyjęły, potem stopniowo wchodziła w ten świat popu. No i gdzieś tam w tych wszystkich jej piosenkach przewija się ten motyw takiej emocjonalności i gdzieś tam naprawdę słuchacz, czyli nie wiem, czy to jakaś dziewczyna w po rozstaniu, czy jak ktoś po prostu ma najgorszy dzień ever, czy może to jest najszczęśliwszy dzień życia, czy cokolwiek. Zawsze w jej dyskografii jest w stanie znaleźć sobie jedną taką piosenkę, czy tam nawet kilka, albo cały album, gdzie może tego posłuchać i się utożsamić i gdzieś tam, nie wiem, ukoić swój ból, jak na przykład, nie wiem, naprawdę czuję się, no tak bardzo źle mówiąc, cenzuralnie. Więc myślę, że tak naprawdę ta poniekąd też prostota, no bo po prostu mówię o swoich uczuciach, ale przez to, że jest tam gdzieś obdarowana, nie wiem, jakimś mózgiem bardzo poetycko-lirycznym i nie wiem, jak inaczej to nazwać, to jest w stanie w tak piękne słowa to ubrać, że po prostu tego chce się słuchać. Ach, zaraz się płaczę. Dobrze, czy ktoś, nie wiem, może nie zgadza się z tą opinią?
1: Czy możemy przytoczyć incydent z panem Kanye West?
0: Jasne.
1: Albert, czy to znasz?
3: No nie pamiętam, o co dokładnie tam.
1: No, że Taylor Swift wygrała nagrodę za najlepszy teledysk. Już stoi na scenie, pośrodku sceny i ma zrobić swoje przemówienie i nagle wbiega Kanye West i mówi: sorry Taylor, muszę ci przerwać, ale muszę coś powiedzieć, nie? I wtedy wchodzi, zabiera jej mikrofon i mówi, że według niego najlepszy teledysk powinna, nagrodę za najlepszy teledysk powinna dostać Beyoncé i wyszedł, nie?
0: Mic drop.
1: I się zaczęła drama, no.
3: No tak.
1: Potem Kanye przepraszał, potem nie przepraszał, potem nagrał piosenkę Famous, której mówi, że dzięki niemu Taylor Swift jest znana, no. Słuchaj, to jest początek kontrowersji i te kontrowersje towarzyszyły przez strasznie długi czas, mam wrażenie. Aż po dziś normalnie, no bo kurczę, każdy się po prostu próbuje do niej doczepić. Ale dlaczego?
0: No chyba przez to, że tak naprawdę ciężko to wytłumaczyć.
1: Ciężko to wytłumaczyć.
0: Jest bardzo ciężkie zjawisko w sumie.
1: Czy ludzie po prostu nie mogą pozwolić białej blondynce być szczęśliwą?
0: Możliwe. Nie, ale tak w sumie, no bo bardzo często gdzieś tam wyciągane jest jej to, że nie wiem, że miała 13 chłopaków, 12, teraz 13 to jest narzeczony. Zaraz mąż, mamy nadzieję. Że tam właśnie ile to nie miała tych związków, ile no jakichś tam wiadomo miłosnych spraw czy tam dram.
1: I o wszystkim śpiewa w piosenkach, nie?
0: Tak, tylko że dużo osób też jakby porusza w swoich piosenkach czy tam innych jakichś dziełach te tematy miłosne, a nie wiem, czy jest jakikolwiek inny artysta na tym świecie, który tak często jest za to karcony. Za to, że nie wiem, miał 10 chłopaków albo 15 czy 20.
1: Też racja, też racja. A co sądzicie o dramie Taylor Swift z Charlie XCX?
2: No dobra, to akurat była w pewnym sensie dziwna drama. Otóż zaczęło się od tego, że Charlie w swoim albumie z 2024 Brat, który jest nam dobrze znany raczej, wydała taką piosenkę, która się nazywa Sympathy is a Knife, w której opisuje to, jak bardzo jest zazdrosna o dziewczynę swojego przyjaciela. Albo raczej to, jak bardzo ją drażni, że ta dziewczyna jest taka idealna, a ona taka nigdy nie będzie. Więc w pewnym sensie to jest bardzo ciekawe spojrzenie, bo być może jest to emocja, którą wielu z nas kiedyś odczuwało, że ktoś jest tak idealny, że aż po prostu chcemy go, nie wiem, zgnieść. Jednak to, co się dalej wydarzyło, to Taylor w swoim ostatnim albumie, The Life of a Showgirl, wydała taką piosenkę o tytule Actually Romantic, w którym bezpośrednio odpowiada Charlie na tą piosenkę w taki, nie wiem, czy smaczny sposób. Mało liryczny, co bardzo do niej chyba nie pasuje jako artystki. Gdzie właśnie dosłownie jej coś tam wytyka, że bierze kokainę, jakieś tam głupie rzeczy. Ale obie wokalistki nigdy tego nie zaadresowały w żadnym stopniu, więc...
1: A dosłownie kiedyś były razem na trasie koncertowej i są besties.
2: Były.
1: No właśnie, no to jest taka właśnie no, ciekawy temat według mnie. Bo jej po prostu nic się nie układa tak naprawdę, ale wciąż ma takie sukcesy. Tak by to wyglądało, nie?
0: Czemu się nie układa?
1: No słuchaj, no od początku same kontrowersje. Jest hejtowana przez wielu ludzi. Wiadomo, ma tysiące, jak nie miliony fanów. Ale no mam wrażenie, że coraz więcej ludzi też od niej odchodzi przez to, jaką muzykę teraz robi.
0: No, trzeba przyznać, że ten ostatni album, 12. No, był no. Inny. Był inny i dopiero po jakimś czasie dało się do niego Znaczy no... Wiadomo, też każdy lubi tak, co innego, tak. Nie? I tam też chodziło o to, że ona chciała jakby... Jeżeli dobrze pamiętam, nie? Nie to, że aż tak śledzę każdy jej ruch, żeby nie było. gdzieś tam chciała też spróbować czegoś innego. No i zdecydowanie jej to wyszło, nie? Pamiętam, że te pierwsze dni na TikToku gdzieś tam każdy mówił, że to nie jest to, co lubimy, nie? Taylor, gdzie są te wszystkie liryczne momenty w piosenkach i tak dalej. No i zgubiłam wątek.
1: No dobra, to może inna kwestia, no. No bo generalnie mieliśmy tutaj poruszyć top 5 albumów, tak sobie najpierw to usłyszeć, bo w końcu tego nie powiedziałyście.
0: Dobrze, no więc mogę zacząć.
2: Dobra.
0: Dobra. Numer 1 to jest Evermore, numer 2 to jest Folklore ze względu na to, że to był faktycznie pierwszy album, do którego trafiłam, co jest dosyć typowe. Numer 3 to jest Midnights, potem będzie The Tortured Poets Department i ostatnie miejsce to albo będzie 1989, albo Speak Now. To jest moja piątka.
1: To jest valid. Chociaż nie znam połowy, nie?
0: Słuchaj, Evermore to jest siostra bliźniaczka Folklore. One są w takim podobnym...
1: Tak, było.
0: Tak, w podobnym klimacie. No, potem tam mamy Midnight, to wyszedł w 22 roku. Trochę już bardziej taki popowy, myślę. Mm-hmm. On był. TTPD, tak to skrót idzie. No to był ten 30-utworowy album, więc tam było dużo, bo to było po tym wielkim rozstaniu z poprzednim chłopakiem. No i Speak Now, no to jest, przez to, że jest z młodszych lat, to jest tak bardziej, jest też coś w nim pięknego, a 1989, no to wakacyjny, nie ma co. Słuchamy. Ranking.
2: Dobra, to ja w takim razie myślę, że zacznę trochę od końca, żeby wzbudzić pewne napięcie. Więc na miejsce piąte dam Lover. Jest to bardzo dobry album o kolorze różowym. Jest to album o miłości, a bardziej o tym, jakie w pewnym sensie złe uczucia się wiążą z miłością. Bo nie uważam, że to jest album o zakochaniu. Myślę, że to jest raczej album o zbliżającym się rozstaniu, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. No ale dobra, dalej. Album numer 4 to będzie... Reputation. Uważam, że serio, moment, w którym w 2017 roku siedziałam na kanapie i weszłam na YouTube'a i tam zobaczyłam teledysk do Look What You Made Me Do, byłam w tak dużym szoku, że musiałam zadzwonić do mojej przyjaciółki, żeby do mnie przyszła, żeby obejrzała to ze mną, bo byłam w zbyt dużym szoku, jak bardzo Taylor zmieniła swój wizerunek w tamtym momencie. Jednakże jest to świetny album i myślę, że to jest jeden z dwóch tak na dobrą sprawę albumów o zakochiwaniu się, więc myślę, że w tym całym dramacie jest bardzo to szczęśliwy album. A dobra, lecimy dalej. Dobra, więc numerek 3 to będzie 1989. Tak jak już mówiliśmy, bardzo świetny letni album. Bardzo mi się dobrze kojarzy z moją na przykład przeprowadzką do Warszawy. Myślę, że czułam podobne odczucia do Taylor przeprowadzająca się do Nowego Jorku. Dobra. I teraz numerek 2 to będzie Speak Now. I szczerze myślę, że to jest tak bardzo niedoceniony album, nawet przez Taylor samą. Jest to album fioletowy i uważam, że jest to taka kwintesencja bycia taką trochę wkurzoną nastolatką oraz dużego złamania serca. Myślę, że jest to też najbardziej podobny do Olivii Rodrigo album Taylor. Myślę, że też właśnie no też Olivia jest bardzo fioletowa, mam wrażenie, jako artystka, więc tutaj czuję to podobieństwo. I moim ulubionym albumem Taylor jest Folklore.
0: Brawa.
2: Czy jestem oryginalna w tym? Nie, ale naprawdę, który to był? Mi się wydaje, że to był 20 lipca 2020, jak Taylor na Instagrama wrzuciła, że hej, wrzucam tutaj album, może przysłuchacie, może nie. I wtedy się wszystko zmieniło. Ja osobiście przez 2 miesiące nie słuchałam niczego innego niż ten album. I dosłownie każda z tych piosenek jest tak, ma tak specjalne miejsce w moim sercu. Ale jest to bardzo specjalny album, nawet jak na Taylor, z uwagi na to, że do pisania tych wszystkich kawałków nie wykorzystywała żadnych konkretnych sytuacji ze swojego życia. Ona sama opisuje wszystkie te historie jako fikcyjne. tłumacząc się, że w trakcie pandemii miała dużo czasu i w ten sposób tworzyła takie fikcyjne historie w swojej głowie i z nich budowała jakieś tam nawet czasami fantastyczne sytuacje. Więc taki jest właśnie mój werdykt.
0: Dobry ranking.
1: To może teraz szybki ranking chłopaków, Taylor.
0: Ojej.
1: Nie, dobra, żartuję, ale myślicie, że Travis Kelce jest dobrym kandydatem na męża Taylor?
0: Tak.
2: Tak.
1: Jakieś rozwinięcie, jakaś argumentacja?
0: Trochę przy nim odżyła, mam takie wrażenie, że jakby przy Joeym, czyli poprzednim, była bardziej taka, nie wiem, jakaś stłamszona i on aż tak nie chciał się nią chwalić przed światem, a Travis właśnie przyszedł i jakby on jest dumny z tego, że jest taką kobietą jak Taylor. I myślę, że to gdzieś tam też ją, może nie tyle co podbudowało, bo jakby ma tyle sukcesów, że myślę, że chociaż i tak wiadomo, miłość, niezależnie ile mamy sukcesów, jest potrzebna w życiu. Także mi się wydaje, że to jest top jeden.
2: A oni też poznają się w bardzo uroczy sposób. Nie wiem, czy kiedyś o tym słyszeliście, ale zaczęło się to od tego, że w podcaście swojego brata powiedział o tym, że poszedł na koncert Taylor w nadziei, że chyba wymienią się bransoletkami, bo była taka kultura, że na koncerty Taylor Swift zabierało się tak zwane friendship bracelets, czyli takie bransoletki z koralików i się wymieniało nawzajem. Więc on miał nadzieję wymienić taką bransoletkę z Taylor, ale niestety mu się nie udało. Na tej bransoletce miał być chyba jego numer telefonu. I po tym nagraniu Taylor się z nim skontaktowała i od tego czasu są nierozłączni, więc uważam, że to jest bardzo urocza historia.
0: Taki prawie że meet cute, poza tym, że wyszło bardziej internetowo, ale faktycznie sytuacja jedna na milion. No i zaraz mamy ślub, nie?
1: Jednego dnia. No to słuchajcie, no myślę, że tym zakończymy.
0: Ślubem.
1: Ślubem.
0: Ślubem. Kiedyś będzie, kiedyś
1: będzie. Za tydzień się usłyszymy i sprawdzimy, czy był ślub, czy nie.
0: Tak. Mhm. 4 lipca, pamiętajcie, to może być ta data. Dla nas bardzo ważna w tym studium.
1: Pamiętajcie, to nie będą 250 urodziny USA, to będzie dzień ślubu Taylor Swift i tyle.
0: Dokładnie.
1: I już ludzie przestaną świętować święto niepodległości USA, tylko będą świętować ślub Taylor Swift i to jest kropka, nie? Więc fajnie się pogadało i teraz niestety musimy skończyć i posłuchać smutnej, słabej muzyki, którą jest All That You Never Wanted od Christine Lesper.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 2 lipca 2026 roku. Imieniny obchodzą Bernardyn, Bożydar, Niegosława i Urban. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia 1886 roku miało miejsce wydarzenie określane jako objawienie w Przyłękowie, które dało początek lokalnemu kultowi maryjnemu i budowie tamtejszego sanktuarium. Według ludowych przekazów i spisywanych historii, pasterzowi Wojciechowi Stefko, cierpiącemu na postępującą utratę wzroku, ukazała się Matka Boża. W miejscu objawienia miało wytrysnąć źródło wody o uzdrawiających właściwościach, dzięki której pasterz odzyskał wzrok. Maryja miała również prosić o wybudowanie w tym miejscu kaplicy. Wieść o wydarzeniu szybko rozeszła się po okolicy, przyciągając rzesze pielgrzymów z całego Śląska. Początkowo postawiono tam skromną drewnianą kapliczkę, a z czasem wzniesiono murowany kościół, który dziś funkcjonuje jako sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, opiekowane przez zakon salezjanów. Tego dnia 1937 roku nad Oceanem Spokojnym doszło do jednej z największych i najbardziej fascynujących zagadek w historii lotnictwa. Słynna amerykańska pilotka Amelia Earhart oraz jej nawigator Fred Noonan po raz ostatni nawiązali kontakt radiowy, po czym bez śladu zaginęli podczas próby wykonania pionierskiego okołoziemskiego lotu wzdłuż równika. Lecąc dwusilnikowym samolotem wystartowali z Nowej Gwinei i kierowali się w stronę maleńkiej wyspy Howland, strategicznego punktu tankowania na środku Pacyfiku. Warunki pogodowe były trudne, a nawigacja na tak ogromnym, pustym obszarze oceanu okazała się niezwykle wymagająca. Ostatnie dramatyczne komunikaty radiowe od Earhart sugerowały, że załoga ma krytycznie niski poziom paliwa i nie może dostrzec wyspy, mimo że znajdowała się w jej pobliżu. Pomimo przeszukania setek tysięcy mil kwadratowych oceanu, nie odnaleziono ani wraku maszyny, ani ciał lotników. Tego dnia w 1990 roku urodziła się Margot Robbie. Jest ona jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci współczesnego Hollywood. Urodzona w Dalby w Australii, karierę zaczynała od występów w rodzimej operze mydlanej Sąsiedzi. Jej prawdziwym przełomem w Hollywood okazała się jednak rola u boku Leonardo DiCaprio w Wilku z Wall Street, Martina Scorsese, gdzie zachwyciła krytyków i publiczność na całym świecie. Grała kultowe role takich postaci jak Harley Quinn, Tony Harding oraz Sharon Tate. W ostatnich latach podbiła świat kina, grając ikoniczną Barbie u boku Ryana Goslinga jako Kena. A kartkę z kalendarza przygotował Michał Krupa.

No i dzisiaj jako nowość muzyczną posłuchamy sobie piosenki od Gracie Abrams. Jest to piosenka Look at My Life, która będzie pochodziła z jej trzeciego studyjnego albumu Daughter from Hell. Album ten ma zaplanowaną swoją premierę na 17 lipca, także jeszcze około 2 tygodnie będziemy mogli go posłuchać. A piosenka, której zaraz posłuchamy, wyszła dopiero tydzień temu, także posłuchajmy.

0: Okej. Jak bardzo jesteście zaprzyjaźnieni z muzyką brazylijską popularną lat 60., 70., 80., generalnie XX wiek?
1: Zero, prawie wcale, gdzieś tak chyba. Zależy co. Co to znaczy?
2: No ja też tak średnio, chociaż
0: Ale
2: może coś
0: domyślacie
2: tam
0: się,
2: jest
0: co to jest za
2: nowego.
0: kierunek, nie? Co to za kierunek świata?
1: Samba.
0: No, powiedzmy. W tym przypadku akurat nie.
1: No.
0: Jest to w sumie, nie wiem, taki brazylijski soul w formie ballad, co ciekawe. I po prostu jest to piosenka, na podstawie której zrobiono hip-hopową piosenkę, hip-hopowy beat takiego rapera pod tytułem, z nazwą West Side Gun. Może słyszeliście kiedyś, może nie? Okej. No więc lecę dzisiaj niszowo, no jak zawsze. Puszczę wam po prostu kawałek tej piosenki brazylijskiej. Mam nadzieję, że odda to klimat. Ups, sorry, muszę tutaj zmienić źródło. Już. Klimatycznie, nie? Jakby mogła brzmieć piosenka, która jest rapowa? W sumie już podchodzi to idealnie pod sample, nie? Więc się nie dziwię, ale zamysł jest taki. Po prostu bierzemy kawałek piosenki pociętej i zlupowany w kółko razem z perkusją i mamy wszystko załatwione, nie? Więc puszczę wam, jak to powinno brzmieć zlupowane i pocięte z efektami, żeby nie było. Mamy coś takiego. Tylko to samo. Jakbyście chcieli wiedzieć, to artysta nazywa się Tim Maya z piosenką E Amo Voce, która nie wiem, co znaczy, bo niestety nie mówię po portugalsku, ale klimat jest. I samplowana piosenka, jak ona powinna brzmieć, a nie mam jej w sumie tutaj na komputerze, nieważne, to wam puszczę po prostu. One More Hit od West Side Gunna. Z jakiegoś tam 21 roku, czy tam 19, z albumu Fly God 2. Brzmi ona tak. I oczywiście te adliby, które idealnie pasują do tej piosenki. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Bum, bum, bum, bum, bum. To jest to, no. Na przyszłość jeszcze przygotuję kolejne piosenki West Side Gunna, bo on jest po prostu śmieszny. Słucha
1: Buja.
0: się go ciekawie. Myślę, że Ignacy by docenił na pewno beat, bo się za takimi rzeczami zajmuje w końcu, ale no. To jest moja propozycja na co to za sample na dzisiaj. I tym akcentem możemy powoli kończyć, no. Chyba, że chcecie coś jeszcze dodać na pożegnanie dzisiaj. Jakieś ważne słowo.
1: Ważne słowo, słuchajmy Taylor Swift, to przyszłość naszego świata. Spread love and kindness.
3: Nie słuchajcie tych, co mówią wam, że słuchanie Taylor jest cringe'owe, to oni się nie znają.
1: Prawda?
2: No to ja to bym powiedział, że powinniśmy się wszyscy cieszyć, że już przetrwaliśmy te upały i wreszcie mamy, czeka nas trochę zimniejszy tydzień.
4: No cóż, no ja mogę powiedzieć tylko, że trochę się spaliłem w te upały, ale już na szczęście jest trochę chłodniej bo byłem ostatnio w pewnym miejscu i skóra mi zaczęła schodzić z pleców, więc. Ale dobrze, że się trochę chłodniej zrobiło.
0: To mój protip od tego, co wszystkiego powiedzieliście, to włączcie sobie Taylor Swift na słuchawkach i pójdźcie na spacer. No i pamiętajcie o kremie do opalania, żeby nie było. Więc myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszą aktywację czwartkową. Mówiłem to ja, Michał Krupa, a dzisiaj realizował nas Łukasz Sierota.
4: Do usłyszenia i jeszcze mogę tylko zapowiedzieć, że warto być z nami za tydzień, ponieważ będzie wywiad z zespołem.
0: Jakim zespołem?
4: Who's band, czyli po polsku brzmiąc czyja banda?
0: No i super. I słuchajcie, ze mną mówili dzisiaj tak, Albert Enok.
2: Do usłyszenia.
0: Martyna Szmolda.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Oraz Natalia Stawińska.
3: Dzięki.
0: I są kończymy piosenką Kilka Westchnień od Karasia Jerogódzkiego.

0: Zamknijmy.
1: Masz trochę odwagi.
2: Może mam.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
2: No ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

choć na liście jest podpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Puszczę na sudziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą z brukami. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z

any fuck you.

Love is everywhere.